0: A ile potrwają?
1: No, turyści muszą uzbroić się w cierpliwość, bo remont 3 charakterystycznych spotków potrwa aż, uwaga, 5 lat. Wszystko dlatego, że prace będą się odbywały w wyjątkowo trudnych, wysokogórskich warunkach na najwyższym punkcie Karkonoszy. Na Śnieżce przez większość roku jest śnieg, mgła i silny wiatr, ale musimy zwrócić tę perełkę turystom, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
2: W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja, będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone.
1: Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony turystów.
3: Te fakty zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mamy harmonogram bardzo jasny. To znaczy, rząd planuje zmiany na czas, kiedy już nie będzie rządzić. Tak mówił na naszej antenie Adrian Zandberg. W ten sposób poseł i współprzewodniczący partii Razem o odsunięciu limitów zarobków dla lekarzy o rok. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
4: Jak na razie nie, to moim zdaniem ten rząd robi w ostatnich miesiącach wszystko, żeby przestać rządzić.
5: No dobrze, ale dlaczego taka decyzja? Bo ta sekwencja rzeczywiście jest kuriozalna. Co rząd uznał, że można spokojnie, że ludzie już zapomnieli, że mamy nową aferę, w związku z tym o służbie zdrowia już wszyscy zapomnieli? A może przestraszył się lekarze?
4: Myślę, że to jest rząd, który po prostu nie potrafi postawić się żadnemu wpływowemu środowisku, żadnemu silnemu środowisku i w związku z tym nie wprowadza zmian. Bo to, co moim zdaniem jest największym rozczarowaniem, to to, że przez te 3 lata, które minęły, no i chyba już przez całe 4 lata, czy pan jest w stanie wymienić jedną ważną, dużą zmianę, którą ten rząd wprowadził? Taką dużą, systemową, zasadniczo zmieniającą jakość życia milionów ludzi w Polsce.
5: A pan jest w stanie?
4: No ja właśnie nie. I to jest jeden z powodów, dla których jak patrzę na bilans tego rządu, to podsumowuję go słowem rozczarowania. Bo wie pan, jak po latach rządzenia w ochronie zdrowia kolejki rosną, a nie skracają się, jak patologie zamiast być ograniczane kwitną, no to to jest klęska.
5: No, ale to dajmy...
4: I uważam, że to, co się wydarzyło ze zdrowiem pod rządami tej ekipy, to jest klęska.
5: No dobrze, tylko, że
4: sprzeczna ze zobowiązaniami przed wyborami.
5: Myślę, tylko, że wciąż Koalicja Obywatelska jest pierwsza. Okej, nie może samodzielnie rządzić. Nie może samodzielnie rządzić.
4: No bo
5: i nie
4: zjadła
5: ma z kim
4: przystawki. Po prostu będzie to takie zwycięstwo, że Donald Tusk wchłonie pewnie to, co tam w tym rządzie jeszcze przy nim wytrwało. No i potem będzie się zastanawiać, jak to jest, że tak jak PiS kiedyś niby ma dobry wynik, ale nie ma z kim rządzić.
5: Ale będzie w Polsce jak w Saksonii-Anhalt? Będzie rządzić skrajna prawica?
4: Do co się wydarzy
5: z mniej skrajną prawicą?
4: Co się wydarzy za rok? Zobaczymy za rok, ale droga do tego, żeby otworzyć takim środowiskom drogę do władzy, wiedzie właśnie przez to, co ten rząd wyprawia, to znaczy przez zawodzenie ludzi. Bo wiesz, na czym polega problem? Znaczy na tym, że część z tych ludzi po prostu powie, że jak tak, to oni machną ręką i nie chcą już iść na wybory. I wie pan, to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii takich jak ochrona zdrowia, jak koszty życia, jak kolejki, ale to czasem są sprawy, które by złotówki nie kosztowały. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego Donald Tusk uznał, że obdzielanie apanażami i stołkami w spółkach Skarbu Państwa i agencjach kolesi pana Kierwińskiego jest wartością najwyższą i że dokładnie tak samo jak
5: partię, ja
4: i dokładnie tak samo jak pisowcy zachowują się, jeżeli chodzi o zarządzanie majątkiem publicznym. Nie potrafię zrozumieć, bo to jest po prostu zawstydzające. Nie kosztowałoby to ani złotówki, ale niestety.
5: Dobrze, ale
4: pan widzi i.
5: Nic się nie zmienia, ale ja wrócę jeszcze na chwilę do służby zdrowia, do opieki zdrowotnej, bo lekarze nie lubią, jak się mówi, służba zdrowia. No i pytanie, zaszkodzi to rządowi, czy nikomu to nie zaszkodzi? Bo wygląda na to, że już wszyscy zapomnieli o aferze w Szpitalu Południowym, zapomnieli o lekarzach, zapomnieli o obietnicach, bo mamy zonda krypto i pan premier oskarżył. Też pytanie, czy rzeczywiście poprawnie na podstawie zeznań, no właśnie, nawet nie wiemy kogo, świadka koronnego czy oskarżonego pana Krala, oskarżył Zbigniewa Ziobrę.
4: Pan, to jest dosyć oczywiste, że środowiska kryptowalutowych podejrzanych biznesmenów miały bardzo blisko do polskiej prawicy. I to wie to każdy, kto widział, w jak kordialnych stosunkach przedstawiciele tej branży byli z politykami prawicy.
5: Ja się zadaję pytanie, czy pan Zbigniew Kral, który uczestniczył, oszukiwał Polaków, jest świadkiem? Czy jest oskarżonym? Bo słyszę dwóch głosy ze środowisk bliskich rządowi. Minister Sprawiedliwości mówi, nie jest świadkiem, ale zeznaje jak świadek.
4: Nie wiem, panie redaktorze, dla mnie to jest, szczerze mówiąc, w tej sprawie prawnicze technikalia, bo klucz jest taki, czy mieliśmy w Polsce realny wpływ środowisk przestępczych na tworzenie prawa. I to jest moim zdaniem duża rzecz, realnie duża rzecz. To znaczy to, że my w Polsce nie kontrolujemy tego, jak w praktyce wygląda lobbying. Mamy jakieś ustawodawstwo, które lobbying reguluje, którego nikt tak naprawdę nie przestrzega i które jest kompletnie bezzębne. I mamy sytuację, w której różni podejrzani biznesmeni po prostu przynoszą ustawy i poprawki posłom i wpływają bezpośrednio na tworzenie prawa. Alkohol, papierosy, apteki. Widzieliśmy to już kilka razy, tak? I teraz kolejna sprawa to krypto.
5: Nie mamy żadnej ustawy. Nic się nie wydarzyło.
4: I raz jeszcze. Razem jest partią opozycji racjonalnej. My uważamy, że należy uregulować tę branżę, dlatego głosowaliśmy za tym, żeby przyjąć te rozwiązania.
5: A za projektem prezydenckim zagłosujecie? Pojawił się nowy projekt prezydencki.
4: A pojawił się już w wersji fizycznej?
5: No fizycznie, ale już został zapowiedziany. Będzie.
4: Wie pan, ja patrzę na tą przepychankę z lekkim zażenowaniem między rządem a prezydentem, bo wie pan, jakie są różnice między tymi ustawami? W ustawie rządowej jest opłata 0,4%, w ustawie prezydenta jest opłata 0,1%. W ustawie rządowej jest trochę inna procedura niż w ustawie prezydenckiej, jeżeli chodzi o blokowanie
5: zapisy,
4: strony.
5: Tylko o to, kto
4: chodzi mi o to, że jedyne, co się okazuje istotne, to kto kogo. I uważam, że tak jak prezydenckie weta naprawdę były bezsensowne, to w tym momencie prezydent, jak rozumiem, już zorientował się, że się zagalopował z tymi wetami i próbuje z tego jakoś wyjść z twarzą. I teraz będziemy się tygodniami zajmować tym, czy prezydent wyjdzie z twarzą, czy nie wyjdzie z twarzą z tej historii.
5: To
4: a
5: może
4: tymczasem mijają kolejne miesiące i nie ma przepisów.
5: To może trzeba przegłosować po prostu te przepisy i tyle.
4: No ja dlatego głosowałem za przyjęciem ustawy i głosowałem za odrzuceniem tego bezsensownego weta. I moje podejście jest bardzo proste. Przyjmijmy jakieś przepisy, bo to, że tych przepisów w ogóle nie ma implementujących unijne prawo, jest po prostu...
1: To na koniec jeszcze pytanie.
4: Antypaństwowe.
5: Na pytanie o ten słynny spór kolejny mamy, taki bardzo gorący między innymi Barbarą Nowacką a Mateuszem Morawieckim o to mięso w szkole. Boi się pan, że pana dzieci w szkole albo w przedszkolu będą jadły dietę, ona się nazywa planetarną?
4: Nie, z zadziwieniem patrzę na to, co Mateusz Morawiecki w ostatnich tygodniach robi, bo naprawdę to teraz, jak rozumiem, postanowił się pościgać na filmiki na Facebooku z Braunem. Jest to moim zdaniem i dziwne, i bezsensowne, bo jeżeli Mateusz Morawiecki myśli, że pokochają go wyborcy Grzegorza Brauna, to mam dla niego złą informację. Oni uważają go za odpowiedzialnego jak to pandemię.
5: Rzeczywiście musi ministerstwo decydować o tym, jakie posiłki będą spożywać dzieci w szkołach? Znaczy, bo tak naprawdę mogliby o tym decydować rodzice, szkoła. Nie musimy wszystkiego regulować odgórnie. Czy to będą dwa razy w tygodniu będzie mięso, czy będzie trzy razy, czy będzie cztery razy.
4: Ja uważam, że kilka rzeczy jednak jest istotnych. Nasze standardy, jeżeli chodzi o to, że były witaminy, że to jedzenie
5: zgoda,
4: było zdrowe.
5: Ale czy mięso albo dieta planetarna?
4: Powiem dlaczego. Wydaje mi się, że ważną rzeczą są takie standardy, żeby te minima były zagwarantowane, bo jak się nie zagwarantuje, żeby na pewno były warzywa, owoce i witaminy i puści się to na luz, to wie pan, jak to działa w wielu polskich szkołach. Nie ma kuchni w szkole, tylko jest zewnętrzny katering.
5: To może zajmijmy się tym, żeby były kuchnie.
4: Ale i właśnie do tego zmierzam. To znaczy, wie pan, kluczowa sprawa jest taka, że musimy przywrócić normalne kuchnie w szkołach. Tam, gdzie razem rządzi.
5: Dobrze.
4: Na przykład na Ochocie, tam przywracamy.
5: Dobrze. A ja
4: tam przywracamy w kuchnie w szkołach.
3: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Adrianem Zandbergiem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, Magdalena Wojtoń.
2: Dzień dobry, zapraszam. A w tych faktach tragedia na torach w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Jedna osoba zginęła, trzy są w ciężkim stanie po tym, jak na przejeździe kolejowym w pociąg Intercity wczoraj uderzyła ciężarówka. Za oceanem Donald Trump kusi wyborców, obiecuje zakończenie wojny z Iranem i spadek cen ropy. Zaraz po listopadowych wyborach do Kongresu. Jedna osoba nie żyje, trzy są w bardzo ciężkim stanie. To jest tragiczny bilans wypadku kolejowego na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Dziś wszczęte zostanie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki. Co dotychczas udało się ustalić, o tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Na drodze nie widać śladów hamowania ciężarówki, a trasa pociągu właśnie od strony Radomia jest dobrze widoczna dla kierowców. Śledczy zabezpieczyli rejestratory pociągu i dane ze skrzynki, która znajduje się przy każdym z przejazdów kolejowych. Przez całą noc pracował policyjny skaner, który jest wykorzystywany przy bardzo poważnych, rozległych zdarzeniach.
4: W oparciu o dane zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
3: Mówi prokurator Anna Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Teren wokół miejsca, gdzie doszło do tragedii, jest odgrodzony i pilnowany przez policję.
2: Dzisiaj przed południem przed Ministerstwem Infrastruktury ma odbyć się pikieta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Podczas niej mamy poznać szczegóły akcji protestacyjnej, którą zapowiadają maszyniści właśnie po tej tragedii. Oni chcą zwrócić uwagę na pogarszający się stan bezpieczeństwa na przejazdach. Wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu USA. Wtedy też spadną ceny ropy naftowej, powiedział Donald Trump przed odlotem do Dallas na konwencję Partii Republikańskiej. Amerykański prezydent stwierdził, że Iran nie będzie w stanie dłużej walczyć. Za wszelką cenę próbują wpłynąć na wybory, by doprowadzić do władzy jakąś uległą, słabą grupę ludzi, która dałaby im święty spokój i pozwoliła zachować broń jądrową. Oni chcą tylko broni jądrowej, a gdyby ją zdobyli, cały świat znalazłby się w ogromnych tarapatach. Mówił Trump. W faktach o 6 połączymy się z naszym korespondentem, który w Dallas obserwuje konwencję Partii Republikańskiej. I jest czwartek, 10 września. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj mija rok, od kiedy w Wyrykach na dom Alicji i Tomasza Wesołowskich uderzyła rakieta mająca zneutralizować rosyjskie drony, które wtedy wleciały na Lubelszczyznę. W faktach o poranku przeniesiemy się do Wyryk i sprawdzimy, jak wygląda teraz życie mieszkańców. Co z kontrolą NFZ-u po aferze w warszawskim szpitalu południowym? To również sprawdzimy. Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego. A godzinę wcześniej o 7 w radiu RMF 24 i faktach RMF FM Piotr Salak porozmawia z Pawłem Bejdą, wiceministrem obrony narodowej. Kolejne fakty punktualnie o 6. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A przed 6 jeszcze szybka kawa i najlepsza muzyka.
0: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Już Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku.
1: A zatem zaczynajmy.
3: A zaczynamy fakty od porannego wypadku na autostradowej obwodnicy Krakowa.
4: Kolizja 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. Po wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa.
3: Potem wrócimy do wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy.
4: Samochód ciężarowy wjechał tam wczoraj w pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba.
3: Będą też obietnice Donalda Trumpa na konwencji w Dallas.
4: A na koniec pojedynek Lewandowski kontra Messi. O poranku, jak mówiliśmy, karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. 5 samochodów osobowych wpadło na siebie między węzłami Skawina i Tyniec.
3: Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Uprzedzamy, korek w tym miejscu ma już ponad 7 kilometrów.
4: Uprzedzamy przed porannym szczytem. Weźcie też poprawkę na złe warunki jazdy. Do 9 w Małopolsce ma jeszcze padać.
3: A jeżeli nie jedziecie samochodem, to przypominamy, że z wczorajszych 30 stopni na termometrze dzisiaj o poranku zostało tylko 15.
4: To fakty RMF FM. O poranku także ciąg dalszy utrudnień na kolei po wczorajszej katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
3: Tam, przypomnijmy, w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin zginęła jedna osoba. 3 są ciężko ranne. Linia między Wolanowem a Przysuchą jest nieprzejezdna.
4: A w faktach razem z nami reporter RMF FM Michał Krasoń.
5: Dzień dobry.
4: Michale, dzień dobry. Z jakimi dokładnie utrudnieniami muszą liczyć dziś pasażerowie kolei?
5: Już teraz odwołane zostały 3 pociągi kolei mazowieckich i łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Zamiast nich kursują autobusy zastępcze. Chodzi o połączenia z Dęblina do Drzewicy, z Łodzi do Radomia i z Radomia do Drzewicy. Koleje mazowieckie zawiesiły także część trasy 2 pociągów z Drzewicy do Radomia. Nie pojadą one od Przysuchy do Wolanowa. Kolejne połączenia zaplanowane po godzinie 8 wciąż widnieją w rozkładzie jazdy. Przewoźnicy informują, że składy będą omijały wyłączony odcinek, a to może powodować kolejne opóźnienia.
3: Michale, co z pociągami Intercity?
5: Te kursują bez większych problemów objazdami. Na razie składy w okolicach Radomia notują niewielkie, kilkunastominutowe opóźnienia. W ciągu dnia wraz ze wzrostem ruchu na torach sytuacja może się jednak zmieniać.
3: I jeszcze jedna konsekwencja wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy.
4: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
3: Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie rządu.
6: Fakty zza oceanu.
3: Ponad 1,5 godziny przemawiał Donald Trump na konwencji Partii Republikańskiej w Dallas.
4: Konwencji przed jesiennymi wyborami do Kongresu. Na miejscu w Teksasie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, o czym tak długo mówił Donald Trump?
7: To było naprawdę długie przemówienie. Prezydent powtarzał wątki, straszył demokratami, którzy mogą przejąć kontrolę nad Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wzywał wyborców do mobilizacji, by on mógł dokończyć zmiany, które wprowadza od 2 lat. Jeżeli zmieni się układ sił na Kapitolu, może to nie być możliwe. To były najbardziej udane 2 lata finansowo i pod każdym innym względem w historii prezydentury, przekonywał. Pojawiła się nawet propozycja finansowa. Jeśli Republikanie wygrają wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, wypłacę każdemu dorosłemu w USA $5,000. Skąd pieniądze? Tu zabrakło wyjaśnienia. Krytykował swojego poprzednika Joe Bidena. Nie zabrakło też ataków na dziennikarzy. W czasie pierwszego dnia konwencji republikańscy politycy przekonywali, że powrót demokratów do władzy to będzie katastrofa dla Stanów Zjednoczonych. Z Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
4: A konwencja organizowana jest w Teksasie nieprzypadkowo, bo właśnie tam trwa rywalizacja, która może zdecydować o tym, która z partii obejmie kontrolę nad Senatem i prawdopodobnie całym Kongresem. O fotel senatora ubiegają się uwikłane w przeszłości w skandale korupcyjne i obyczajowe prokurator generalny stanu Ken Paxton oraz demokrata były pastor James Tallarico.
3: Mimo trwającej od dekad republikańskiej dominacji w Teksasie, sondaże wskazują, że to demokrata ma szansę na zwycięstwo.
4: Kończymy piłką nożną za oceanem. Na wyprzedanym Soldier Field w Chicago strażacy z Fire zremisowali z Interem Miami.
3: 1-1 w starciu Robert Lewandowski, Leo Messi.
4: Ale to Polak z bramką trafił po precyzyjnym podaniu z lewej strony Andrew Gutmana. Starcie zawodników wagi ciężkiej. Polak wpisujący się na listę strzelców w 10 minucie pojedynku, a wyrówno po rzucie rożnym wykonywanym przez Messiego, Brazylijczyk Casemiro.
3: I Messi, i Lewandowski zagrali całe spotkanie i była to ich pierwsza konfrontacja za oceanem.
4: 60 tysięcy kibiców na trybunach liczyli na zwycięstwo. Skończyło się remisem czwartym ligowym meczu z rzędu po 6:30 w RMF FM. Fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych.
0: RMF Chillout.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chillout. Czas na fakty RMF FM.
1: Blokowana w obu kierunkach jest Krajowa 7 między Małopolskim Chyżnem a granicą państwa.
2: Tam ciężarówka wjechała w bramownicę Etol, potem stanęła w poprzek jezdni. Jedna osoba w wypadku została ranna.
1: Samochody osobowe mogą przejechać przez granicę ze Słowacją drogą wojewódzką 962 przez Lipnicę Wielką.
2: Dmuchamy na zimne, tak mówił w rozmowie o 7 w informacyjnym radiu RMF24 wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przypominamy, wysłało o poranku alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ma to związek z atakami Rosji na Ukrainę. Poderwane zostały też polskie myśliwce.
3: Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
2: Odnotowujecie, że tego jest coraz więcej, panie ministrze?
3: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to.
2: Alert, który został wysłany po 6:00, został odwołany około 7:00.
1: Kilka minut później, jak informuje RCB, rozesłano kolejne ostrzeżenia w związku z ponownym zagrożeniem.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A z nimi o poranku już teraz Mateusz Bożek. Witamy.
5: Dzień dobry, a zaczynamy od kryzysu europejskiej branży motoryzacyjnej. Niektóre firmy decydują się na ogromne cięcia etatów. Volkswagen, niemiecki gigant, zwolni aż 100 tysięcy osób, a w brytyjskim Jaguar Land Rover do likwidacji pójdzie kolejne 4 tysiące miejsc pracy.
6: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiają na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
5: Wskazywał w RMF 24 Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
6: Ekspansja chińskich firm, dość powiedzieć, że w Polsce pierwsze półrocze 2026 to prawie 13% rejestracji samochodów osobowych chińskich, w Europie nieco mniej.
5: Kryzys europejskich firm idzie w parze z kryzysem na światowych rynkach ropy, której cena za baryłkę przekroczyła już $100, a to może odbić się na i tak już bardzo wysokich cenach, które zobaczymy na stacjach paliw. Prawie 500 000 emerytów w Polsce pobiera świadczenia poniżej emerytury minimalnej, czyli mniej niż niecałe 1980 zł miesięcznie. Tak wynika z danych ZUS-u, którymi podzielił się jego szef Liwiusz Laska. Przypomnę, że minimalna emerytura jest gwarantowana tym, którzy przepracują określony czas. Kobiety 20 lat, mężczyźni 25. Co ciekawe, w naszym kraju są dwie osoby, których emerytura wynosi, uwaga, 2 grosze. Jedna z nich przepracowała w swoim życiu tylko jeden dzień. Na koniec zerkamy jeszcze na kursy walut. Euro w tej chwili kosztuje około 4,32 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski niecałe 4,58, a funt brytyjski około 5,03 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Ktoś coś chce powiedzieć?
8: Ja bym chciał powiedzieć, bo tak Donald Trump obiecał 5 tysięcy...

telefon, byleby nie zgód. No idę do pana schodka, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: W powietrzu myśliwce strzegące polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Ma to związek z rosyjskim ostrzałem Ukrainy.
3: Przedłużona, jak ustalił dziennikarz RMF FM, kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim szpitalu południowym.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Łukasz Jankowski.
3: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapraszamy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Jak poinformowano, sytuacja jest monitorowana, poderwane zostały też polskie myśliwce.
2: Władze Ukrainy ogłosiły natomiast żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny przedłuża kontrolę w warszawskim szpitalu południowym, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Ten audyt to konsekwencja afery, do której doszło przed wakacjami w tej placówce.
3: Przypominamy, młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego SOR-u.
2: Część pacjentów miała być przyjmowana poza procedurą. Sam lekarz miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
4: Kontrola NFZ właśnie w tej sprawie pierwotnie miała skończyć się w sierpniu. Kolejny termin to połowa września, a teraz, jak ustaliłem, wnioski poznamy najwcześniej w październiku.
3: Michał zameldował się w porannych faktach. Witamy.
4: Tak, dzień dobry.
3: Dlaczego kontrola trwa tak długo?
4: NFZ tłumaczy, że to jest złożone, wielowątkowe postępowanie. Kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia wystąpili do innych instytucji, w tym do warszawskiego ratusza, któremu podlega szpital, o dodatkowe informacje. Prezes NFZ Filip Nowak tłumaczy, że pośpiech nie pomoże tej sprawie.
5: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić.
4: Równolegle postępowanie w tej sprawie od ponad 2 miesięcy prowadzi prokuratura. Sprawa trafiła też do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Konsekwencja tej afery to m.in. propozycja wprowadzenia górnych limitów, zarobków i czasu pracy lekarzy. Dzisiaj planowana jest dyskusja na ten temat w czasie obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. To jest ważny, no ale na razie dopiero wstępny etap prac nad tymi zmianami.
6: RMF FM. Czas na rozmowę.
2: W warszawskim studiu RMF FM jest już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady, czy też Izby Lekarskiej. Obie nazwy są w użyciu. Bardzo serdecznie witam.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry, to taka trudna sprawa, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia wszystko przedłuża. To rzeczywiście jest trudne. Wy też prowadzicie takie badanie.
8: I już widzimy, że te postępowania są skomplikowane ze względu na wielość nie tylko wątków, ale też ilość świadków, których należy przesłuchać w tej sprawie.
7: A macie jakieś już wnioski, jakiekolwiek? Cokolwiek wiecie, co tam się wydarzyło?
8: Na pewno dzisiaj wiemy o tym, o czym możemy informować opinię publiczną na tym etapie, czyli o tym, o czym państwo mówiliście w tej chwili w Radio RMF FM, czyli młody lekarz bez specjalizacji, koordynator, narażenie.
7: To wszyscy wiemy, bo to w mediach było.
8: Natomiast tutaj dla dobra postępowania my nie możemy udzielać dalszych informacji. Natomiast to postępowanie się toczy i myślę, że zakończy się w najbliższym czasie.
7: W najbliższym czasie? To znaczy kiedy? Szybciej
8: niż kilku miesięcy.
7: Kilku miesięcy?
8: No tam świadków jest naprawdę sporo do przesłuchania i mogą pojawić się dodatkowe wątki.
7: A czy pojawiają się, czy potwierdzają się, albo przynajmniej czy macie podejrzenia, że potwierdzają się te zarzuty bardzo poważne, no choćby właśnie o zagrożenie śmiercią?
8: Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań, które doprowadziłyby do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa i my to cały czas badamy.
7: Pojawiało się też pytanie, dlaczego nikt nie alarmował wcześniej. To znaczy, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko samego doktora Kacprzyka, ale całego szpitala.
8: Dla mnie niewytłumaczalne, można to wyjaśnić tylko atmosferą pewnego zastraszenia, strachu, jakimś układem. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla lekarza, który wiedząc o skali zaniedbań, nie informuje o tym ani przełożonych, ani na przykład Izby Lekarskiej. Myślę, że po tym zdarzeniu wszyscy lekarze w Polsce wiedzą już doskonale, że jeżeli zdarza się sytuacja, która budzi ich niepokój, to mają obowiązek alarmować.
7: No dobrze, a może to jest tak, że po prostu tak wiele, przez tak wiele lat lekarze no, trochę to ukrywali, trochę zamiatali sprawę pod dywan, że nie ma takiego nawyku, żeby zgłaszać sprawę, jak to się kiedyś mówiło, donosić na kolegę.
8: Czyli kultura organizacyjna kuleje, bo ona jest wzięta z poprzedniego systemu.
7: Kultura milczenia.
8: Czy kultura milczenia, może kultura zastraszenia, może bardziej kultura jakoś to będzie w polskiej ochronie zdrowia? Dam prosty przykład. Chirurg dyżurował na oddziale, dyrektor mówi, a zejdź jeszcze na SOR, pokonsultuj w ramach godzinach pracy. Chirurg mówi, zostawię swój oddział, ale dyrektor mówi, no ale wiesz, nie mam kim pracować, pomóż. Chirurg schodzi na oddział, no to jeszcze rehabilitacja medyczna, to weź jeszcze dyżur jednocześnie na rehabilitacji. No tak, no ale muszę mieć swój oddział, ale jakoś to będzie, damy radę. I to takie właśnie jakoś to będzie, damy radę, partyzantka w ochronie zdrowia, ona ma się dobrze od bardzo wielu lat. To nie jest wymysł teraz doktora Kacprzyka, który naginał procedury.
7: Ale on jest młodym lekarzem, to znaczy to jest bardzo młody lekarz i okazuje się, że ta kultura się nie zmienia, mimo że zmieniają się pokolenia lekarzy.
8: I tutaj akurat przy doktorze Kacprzyku trzeba powiedzieć, że zawiodły wszystkie bezpieczniki. Znaczy dla bezpieczeństwa pacjenta musi być nadzór starszego lekarza ze specjalizacją, na SOR-ze musi być osoba z pełnymi kompetencjami i tak dalej, można to mnożyć rzeczywiście, ale od wielu lat w ochronie zdrowia mamy podejście jakoś to będzie i na tym cierpią wszyscy, i lekarze, i pacjenci.
7: No dobrze, a co z, no właśnie, chciałem się zapytać o tą reformę. No jest pan wdzięczny za wybuch afery Zonda Krypto, panie doktorze, panie prezesie?
8: Nie, środowisko lekarskie nie ma nic wspólnego z
7: aferą. A ja nie twierdzę, że to wyście ją wywołali, ja się o to pytam dlatego, że temat pensji lekarskich, zapłaty, czy w ogóle reformy opieki medycznej zszedł z tapety. Nikt już o tym nie mówi.
8: 95% nawet więcej lekarzy dzisiaj w naszych ankietach mówi o tym, że czują się niesprawiedliwie potraktowani i że ta nagonka na lekarzy, z którą mieliśmy do czynienia, ona uderza w tych uczciwych uogólnienia, które padają z ust polityków. One wprost szkodzą nie tylko samym lekarzom, ale i zaufaniu lekarza do pacjenta. W tym sensie przejście do merytoryki, do rozmowy o tym, jak zapobiec takim problemom w przyszłości, zamiast zrzucania odpowiedzialności na lekarzy, zamiast obrażania naszej grupy zawodowej, to jest dobry moment.
7: Panie także, ale przyszliście już do merytoryki? No bo to jest pytanie podstawowe, panie prezesie. Co się wydarzyło?
8: Pierwsi, panie redaktorze. Pokazaliśmy 3 postulaty. Odpolitycznienie, zmiana wyceny procedur i jednocześnie tachografy dla lekarzy.
7: Ja się nie pytam o środowisko lekarskie, pytam się o środowisko polityczne. To znaczy dzisiaj ma być zaprezentowana na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt zmian. Lekarze już je widzieli? Widział je pan?
8: Nie zapoznawałem się jeszcze dokładnie z tymi zmianami, które mają być dziś zaprezentowane, choć projekt jest znany już tak naprawdę od lipca.
7: Ale ktoś z wami rozmawiał? Bo słyszałem, że miały być jakieś rozmowy, miało być jakieś spotkanie, coś się miało wydarzyć w ostatnich dniach?
8: Nie konsultowano z nami tego projektu inaczej niż w drodze formalnej, czyli rozmów żadnych nie było. Natomiast my widzimy, że rząd próbuje zrzucić odpowiedzialność na lekarzy, sprawić wrażenie, że oto mają być jakieś negocjacje, skierować uwagę opinii publicznej na stawkę, że może lekarzom to jest za mało, czyli pazerni lekarze zjedli pieniądze.
7: No ale sam pan mówił o tym, że o pieniądzach jeszcze możecie rozmawiać, że to nie jest ostateczna decyzja. Te 240 zł za godzinę to nie musi być stawka ostateczna.
8: Ale my nie chcemy rozmawiać o tej stawce, tylko chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w 3 miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze. Gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę. Urawniłowka nikomu nie służy, rozmowa o jednym poziomie pensji, niezależnie od tego, kto pracuje, ile, gdzie i co robi, jest naszym zdaniem wydmuszką.
7: Ale rząd i tak już ustąpił. To znaczy, nawet jeżeli cokolwiek zostanie wprowadzone, czego nie wiemy, to i tak już 12-miesięczne wakacje legis, co oznacza, że jeśli nawet dość szybko zostanie cokolwiek uchwalone, czego nie wiemy, to zacznie obowiązywać, jak już tego rządu nie będzie. No, będzie jakiś nowy, jaki nie wiemy. Czyli de facto może się okazać, że zgodnie z pana tezą, nikt nie wygrał z lekarzami.
8: Nikt nie wygrał bez lekarzy, panie redaktorze. Te tezę modyfikujemy, dlatego że rzeczywiście żaden system ochrony zdrowia na świecie nie uległ modyfikacji ani zmianie bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tak jakby pan chciał reformować górnictwo bez górników, to wywołuje
7: patenty. Tak, ale ja się pytam bardzo konkretnie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest przesunięte. To znaczy, wygląda na to, że nie ma determinacji, żeby się w tej sprawie coś zmienić.
8: Albo projekt jest zły, niekompletny i nie dotyka istoty problemu. Dyrektorzy szpitali mówili wprost, zagraża bezpieczeństwu pacjenta, dostępności do świadczeń. Nie tylko potrzeba czasu, ale też potrzeba głębokiej zadumy, czemu ma ten projekt służyć, oprócz zaspokojenia gniewu, oburzenia opinii publicznej na konkretną aferę radnego Koalicji Obywatelskiej ze Szpitala Południowego.
7: Panie doktorze, panie prezesie, ale pytanie, czy rzeczywiście zarobki przynajmniej niektórych, nielicznych lekarzy nie są za wysokie. One rzeczywiście generują złość opinii publicznej.
8: Nie potrafię powiedzieć, czy są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie pracy, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć. To, że przez lata doprowadzono do sytuacji, gdzie lekarz na kontrakcie, który miał szczęście wykonywać wysokopłatne procedury, bo wycena jest rzeczywiście absolutnie do zmiany, i jeszcze pracował w miejscu, gdzie 3 szpitale blisko siebie o niego rywalizowały i podbijały stawkę, to musi się skończyć, bo to jest głęboka patologia. Tylko nie leczmy tej choroby, lecząc objawy, tak jakby kornik pojawił się w lesie, a pan redaktor zarządziłby jako premier, żeby cały las wypalić.
7: W ogóle nie jestem premierem. Stawiamy kropkę. Żegnamy się z naszymi radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania naszemu gościowi. Ja będę także pytał o przygotowanie systemu opieki zdrowotnej do potencjalnego ataku.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia, przypominamy, po raz kolejny przedłuża kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: Rozmowa z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej trwa w sieci, a kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 8.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i...
9: RMF Chill Out.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Wygrał bez lekarzy. Żaden system ochrony zdrowia na świecie nie został zmodyfikowany bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Przypominał o tym w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
2: Chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na
3: całą
2: godzinę.
3: Całą rozmowę Tomasza Telikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl.
1: Śląska policja wyjaśnia okoliczności wczorajszych burt piłkarskich kibiców podczas meczu Pucharu Polski pod okręgu Rybnik w Jastrzębiu-Zdroju.
3: Policjanci użyli armatek wodnych, aby zapobiec bójce na stadionie między kibicami z Jastrzębia i Rybnika. Wcześniej grupy kibiców rzucały w siebie racami. Część z nich wdarła się do sektora rozdzielającego sympatyków obu drużyn.
1: Interweniowała dział prewencji używając pałek, armatka wodna gasiła natomiast murawę, która zapaliła się od rzuconych rac. Dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat zatrzymano w związku z incydentem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
3: W jednej z hal targowych rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Kobiety mają zostać przesłuchane.
1: Do incydentu doszło w części hali, w której znajdowały się m.in. stoiska firm z Izraela. Policjanci pełniące służby w obiekcie wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach. Potem na wykładzinie znaleźli dwa miejsca z rozlaną płynną substancją.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Nasi siatkarze zaczynają dziś Mistrzostwa Europy.
3: Kto na pierwszy ogień? O tym w faktach sportowych RMF FM, Patryk Serwański.
5: Dzień dobry. Na początek Portugalia. W grupie mamy także Izrael, Macedonię Północną, Ukrainę i Bułgarię. Wszystkie mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Nasza reprezentacja ma walczyć o złoto. Od lat ma ogromny potencjał. To oznacza duże możliwości, ale też dużą rywalizację wewnątrz zespołu. Tak jest obecnie choćby na pozycji atakującego. Tam o czas na parkiecie rywalizują Bartłomiej Bołądź i Kevin Sasak.
6: Dwóch atakujących na wysokim poziomie. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. To myślę, że to jest bardzo motywujące dla obydwu z nas. Uważam, że Bartek jest teraz aktualnie w bardzo dobrej formie i będę się starał, żeby te wejścia moje były jak najlepsze.
5: Tak mówił Sasak. Wczoraj w naszej grupie jedno spotkanie. Bułgaria wygrała 3-0 z Macedonią Północną. Bez remisów wczoraj w piłkarskiej Lidze Mistrzów. PSG wygrało 6-1 ze Slovanem Bratysława. FC Barcelona 5-1 z Feyenoordem. W hicie Liverpool pokonał 2-1 Atletico Madryt. Muszę w pewnym stopniu wziąć na siebie winę za początek meczu. Wydaje mi się, że Atletico zastosowało ustawienie, którego nie używało wcześniej w tym sezonie i chyba zbyt drogo nas to kosztowało. Jednak po stracie bramki, po kilku minutach, w których dokonaliśmy korekt, zaczęliśmy radzić sobie znacznie lepiej. Tak oceniał to trener angielskiej drużyny Andoni Iraola. Dziś dokończenie pierwszej kolejki fazy ligowej. Jeszcze 6 meczów do rozegrania. Zagra kilka mocnych drużyn. Bayern Monachium podejmie Bodo Glimt. Manchester United zagra z drużyną Tymoteusza Pochacza, czyli Sabah Baku. W Champions League zadebiutuje włoskie Como. Rywalem będzie RB Lipsk. Na Slavia Praga, w której gra choćby nasz Wiktor Nowak, podejmie francuskie Lens. Na hiszpańskiej Vuelcie finisz z peletonu rozstrzygnął losy 17 etapu. W Sewilli wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas, a dziś jazda indywidualna na czas.
0: Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje. Latino. Chill Out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Ano.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, fakty o 9:00 ma dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Trzy osoby wciąż w szpitalu w stanie ciężkim po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
3: Rosyjski atak na Ukrainę zakończony. Alert RCB odwołany. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
2: W faktach o 9:00 także Donald Trump o pieniądzach.
3: I wyborczej walce.
2: Pokonamy komunizm w Ameryce i zagłosujemy na amerykańską wolność.
3: Trzy osoby wciąż są w stanie ciężkim po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła. 7 trafiło do szpitali.
2: Fakt o 9:00 otwiera nasz reporter Michał Krasoń. Ale co wiemy o poszkodowanych?
4: Lekarze wciąż walczą o życie maszynisty pociągu i kierowcy ciężarówki. Obaj przebywają na oddziale intensywnej terapii. Ze względu na stan zdrowia nie udało się ich jeszcze przesłuchać. Trzecią ciężko ranną osobą jest pasażerka pociągu, która podróżowała w pierwszym wagonie, w który uderzyła ciężarówka. Pozostałe 4 osoby, które trafiły do szpitali, odniosły lżejsze obrażenia, głównie otarcia. O poranku na miejscu katastrofy pojawił się ciężki sprzęt. Właśnie rozpoczyna się ustawianie lokomotywy i wagonów na torach. Później służby będą naprawiały uszkodzone szyny i sieć trakcyjną. Przywracanie ruchu potrwa co najmniej kilka dni.
2: Odwołany już alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny.
3: Zakończył się rosyjski ostrzał Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
2: A my od rana jesteśmy dziś na Lubelszczyźnie we wsi Wyryki Wola.
3: Rok temu słyszała o niej cała Polska, po tym jak po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez 19 dronów, rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom państwa Wesołowskich.
2: Na miejscu jest nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, jak przebiega budowa nowego domu?
5: Jest bardzo zaawansowana. Nowy dom powstaje w miejscu zburzonego. Na razie pan Tomasz mieszka z żoną w gminnym lokalu, ale liczy na święta już u siebie.
6: No obiecują, że na święta Bożego Narodzenia będzie.
5: Dom już ma mury, już ma okna, już styropian nawet jest kładziony.
6: No i w środku już tynkują. Może w przyszłym tygodniu zakończą tynkowanie.
5: Mieszkacie nad apteką, żyjecie na starym?
6: Żyjemy na starych włościach. No bo trzeba przyjechać, bo są kurki. Bo są...
5: No właśnie widzę wiaderko jajek, wiaderko ziemniaków.
6: To już mamy kawałek ogrodu, żona tam sadzi, pielęgnuje. Trzeba coś z tym zrobić, bo już się zbliża jesień. Trzeba porządki robić i na ogrodzie.
5: Budowę domu opłaca resort obrony. Wyryki Wola, Dominik Smaga.
7: To są fakty w RMF FM.
3: W rękach stołecznej policji trzech złodziei, którzy przez dach włamali się do salonu jubilerskiego w centrum handlowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
2: Są podejrzani o kwietniową kradzież biżuterii wartej 400 tysięcy złotych. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wpadli ci mężczyźni?
8: Tuż po zdarzeniu, gdy złodzieje wybili dziurę w dachu centrum handlowego dokładnie nad jubilerem i za pomocą linii drabiny weszli do salonu, a następnie uciekli z łupem, policjanci skupili się na drodze ich ucieczki. Kluczową rolę odegrały zapisy kamer monitoringu. Jak się dowiedziałem, sprawcy po kradzieży skorzystali z kolejki podmiejskiej. Tam ściągnęli kominiarki i zarejestrowały ich kamery z wnętrza wagonu. To pozwoliło na ustalenie ich tożsamości. Pierwszy z zatrzymanych to 23-latek, wpadł w domu, podobnie jak kolejny 48-letni mieszkaniec Łodzi. Z kolei ostatniego z podejrzanych zatrzymano przypadkowo podczas kontroli drogowej w Wartkowicach w Łódzkiem. Był pasażerem zatrzymanego do kontroli samochodu. Wszyscy podejrzani trafili już do aresztu.
3: Co przekonać ma Amerykanów do głosowania na partię republikańską?
2: Odpowiedź jest prosta. Pieniądze.
3: No tak.
2: Prezydent Donald Trump obiecuje dla każdego dorosłego Amerykanina $5,000, jeżeli republikanie utrzymają władzę w kongresie.
9: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
3: Ta dywidenda Trumpa była najbardziej konkretnym punktem niemal dwugodzinnego wystąpienia właśnie Donalda Trumpa na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas.
2: Rozpoczynając swoje wystąpienie, prezydent przypomniał, za 55 dni Amerykanie pójdą do urn w jednych z najważniejszych wyborów we współczesnej historii. Wasz głos zdecyduje, czy nasz kraj potknie się na starcie o kolejnych 250 lat, czy też ruszy naprzód i nigdy nie będzie oglądał się za siebie.
3: No i jeszcze ważna informacja dla kierowców. Według Trumpa wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do kongresu, no i wtedy też spadną ceny ropy naftowej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Magdalena Wojtoń, przepraszam, mama.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Witamy.
2: Witamy i zapraszamy. Jutro w całym kraju akcja protestacyjna Związku Zawodowego Maszynistów.
3: Jeżeli macie w planach podróż koleją, posłuchajcie.
2: Zarzut nielegalnego posiadania amunicji usłyszał Ukrainiec, który próbował z załadowanym magazynkiem wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
3: A czy polski system opieki zdrowotnej jest gotowy na ewentualny atak chemiczny, biologiczny czy rakietowy?
4: Nie jest, absolutnie nie jest.
3: Tak w porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał Łukasz Jankowski. Opóźnienia na kolei w całym kraju zapowiada na jutro Związek Zawodowy Maszynistów, który organizuje ogólnopolską akcję protestacyjną.
2: Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do 20 km na godzinę. W ten sposób domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
3: A w Warszawie przed Ministerstwem Infrastruktury, gdzie zebrali się dziś przedstawiciele maszynistów, jest Michał Dobrołowicz. Michale, jak duża ma być skala tego protestu?
5: Odzew jest bardzo duży, to potwierdza szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek i ostrzega, że jutro opóźnienia będą dotyczyć wszystkich pociągów, od regionalnych po dalekobieżne.
6: Wszystkie będą zwalniać.
5: Pendolino też?
6: Oczywiście. No Pendolino też mają kolizje na przejazdach. Korki związane ze zmniejszoną prędkością jazdy tych pociągów na tych przejazdach mogą powodować nawet konieczność odwołania co niektórych pociągów.
5: Maszyniści obniżą prędkość tuż po północy i ich akcja ma potrwać przez 24 godziny. Domagają się jak najszybszych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury.
3: Zarzut nielegalnego posiadania amunicji usłyszał Ukrainiec, który próbował z załadowanym magazynkiem wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
2: Jak informowaliśmy w faktach, mężczyznę zatrzymano na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów z udziałem wysokich rangą urzędników rządowych.
3: W faktach z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się z tym cudzoziemcem?
7: Po przesłuchaniu został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Jednocześnie postępowanie administracyjne prowadzi wobec niego Straż Graniczna, a chodzi o wydalenie go z Polski. 44-latek został zatrzymany z 7 sztukami nabojów kaliber 45 APC, pasującymi m.in. do Kolta 911. Policjanci nie znaleźli u niego broni. W prokuraturze Ukrainiec złożył wyjaśnienia. Śledczy nie chcą ujawniać ich treści.
3: Polski system opieki zdrowotnej nie jest przygotowany na ewentualny atak chemiczny, biologiczny czy rakietowy.
2: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Tomasz Terlikowski pytał go, co w tej sprawie się dzieje.
8: Od roku, gdy powstał raport na ten temat i gdy zaczęto o tym poważnie rozmawiać, niewiele zdaniem doktora Jankowskiego się zmieniło.
9: My nie mamy bezpośredniego kontaktu ani z Ministerstwem Obrony Narodowej, ani z MSWiA.
8: Naczelna Rada Lekarska sugerowała zmiany w przygotowaniu medyków i wprowadzenie do programu kształcenia obowiązkowego medycyny pola walki.
9: Resort w mojej ocenie skupia się dzisiaj na zarządzaniu nie ochroną zdrowia, ale oburzeniem społecznym.
8: A co z planami działań w sytuacji wojennej czy zagrożenia terrorystycznego?
9: W tej chwili my w przygotowaniach do ewentualnych działań zbrojnych na terytorium RP nie uczestniczymy.
8: A od zapowiedzi zmian minął rok.
2: Republikanie mobilizują się przed jesiennymi wyborami do amerykańskiego kongresu. W Dallas rozpoczęła się dwudniowa konwencja Partii Republikańskiej.
3: Na faktach RMF FM teksański krajobraz wyborczy opisuje nasz wysłannik, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Są tutaj delegaci ze wszystkich amerykańskich stanów. Ci z Teksasu oczywiście w charakterystycznych kapeluszach z Wisconsin mają na głowach nakrycia przypominające ser, bo Wisconsin słynie z produkcji serów, a delegaci z Hawajów obwieszeni są kwiatami. Wszyscy wierzą, że Republikanie obronią większość w kongresie. Operuje się tu kolorami. Czerwony to Republikanie, niebieski to demokraci. Mam nadzieję, że wygra czerwony, że będzie czerwona fala. Jeżeli będzie niebieska, Stany Zjednoczone i reszta świata będą w poważnych kłopotach, przekonywał mnie ten mężczyzna, który całkowicie ufa prezydentowi Trumpowi. Ten człowiek na przestrzeni całej historii miał rację, był najbardziej atakowanym. Jest odporny, jest odważny, wylicza. I jak dodał, ufa, że Donald Trump poprowadzi Republikanów do zwycięstwa i obronią większość w kongresie. Z Dallas, w Teksasie, Paweł Żuchowski.
11: To także są fakty.
2: Jeszcze wczoraj w wielu miejscach kraju termometry pokazywały 30 stopni.
3: A dziś temperatura spadła o 10 stopni i więcej, a zamiast słońca mamy deszczowe chmury.
12: Jak jest tak pochmurnie, to czuć takie obniżenie nastroju, jest się bardziej takim ospałem.
13: No. Nie chce się wychodzić spod kołdry?
12: Dokładnie, tak.
14: Polska jest właśnie położona w takim miejscu, że często mamy tą właśnie pogodę taką, raczej tą gorszą, raczej tą deszczową i wydaje mi się, że czasami warto po prostu powstrzymać się przed tą pogodą i z nią walczyć, spotykać gdzieś tam z kolegami, nawet na dworze, ubrać się po prostu grubiej i...
13: Parasol w rękę, idziemy.
14: Zgadza się, dokładnie.
2: Usłyszała od mieszkańców Wrocławia Martyna Czerwińska.
3: 14 kresek przed południem w stolicy Dolnego Śląska.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

kiedy nasz oto, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witam, Ewo.
2: Witam i zapraszam. Policjanci pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
3: Skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg.
2: W rok po pojawieniu się rosyjskich dronów nad Polską pytamy, czy jesteśmy lepiej przygotowani na odparcie takich zagrożeń. Ciekawe informacje mają dla nas naukowcy w sprawie mózgu i podzielności uwagi. A w faktach kulturalnych RMF FM Thelma i Louis w adaptacji teatralnej. Służby pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Jest tam nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy.
4: Magdo,
2: jak w tej chwili wygląda miejsce wypadku?
4: Z przejazdu kolejowego został usunięty wagon, który był ostatni w tym składzie. Po 12 dźwigi, które są tu na miejscu, zaczną podnosić lokomotywę. Siła uderzenia ciężarówki była ogromna. Lokomotywa obróciła się w powietrzu o 180 stopni.
5: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste.
4: Mówiła przed chwilą Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Robotnicy rozpoczęli naprawę jednego toru, zdemontowali szyny i uszkodzone podkłady. Plan jest taki, żeby jutro po południu przywrócić ruch pociągów na jeziorze. Z Sokolnik Suchych, Magdalena Greinert.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Jak podano, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej informacje o ustaleniu zagrożenia wysłało RCB. Jesteśmy lepiej przygotowani niż rok temu, zapewnia wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dokładnie 12 miesięcy po tym, gdy rosyjskie drony pojawiły się nad Polską. Część z nich udało się zestrzelić. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, teraz możemy czuć się bezpieczniejsi?
7: W rządzie mówią tak. Powołują się na decyzję numer 123 ministra obrony z 12 września zeszłego roku, a więc podjętej tuż po zeszłorocznym ataku rosyjskich dronów. Zgodnie z nią nasze siły zbrojne mogą testować drony, a także bezzałogowe systemy uzbrojenia i środki ich zwalczania. I już za kilka dni takie testy się rozpoczną. Nad Polską pojawią się nowe drony wojskowe, a my zostaniemy o tym wcześniej powiadomieni. Głównym celem ma być odstraszanie potencjalnych wrogów. To ma być sygnał. Jesteśmy gotowi. Zapytałem wiceszefową MON Magdalenę na Sobkowiak-Czarnecką, co konkretnie zrobił rząd, by zapobiec takim atakom jak rok temu.
8: Największym przedsięwzięciem, które dzisiaj jest realizowane, to jest program SAM, czyli nasza tarcza antydronowa. Ona jest konsekwentnie budowana. Już pod koniec przyszłego roku zobaczymy tego pierwsze efekty.
7: Czyli musimy jeszcze poczekać, ale jak słyszę, warto, bo nasz polski system SAM doceniają za granicą. Zgłosiły się po niego już Słowacja i Norwegia.
2: Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago odkryli, dlaczego nasz mózg ma trudności z wykonywaniem wielu zadań jednocześnie.
9: Zwłaszcza wtedy, gdy nie wiadomo, które z docierających do nas informacji są najważniejsze.
2: No jak to, Grzegorzu, które? No nasze, kobiece, prawda? W studiu
9: może
2: Grzegorz
9: tak,
2: Jasiński.
9: Dzień dobry.
2: U nas tylko ważne informacje, tak podkreślamy. Czego dowiadujemy się dzisiaj od naukowców?
9: Ważne jest ustalenie priorytetów. Zespół przeprowadził eksperymenty z udziałem 200 ochotników, których proszono o śledzenie na monitorze obrazów przedstawiających okręgi z wzorami w postaci pasków. Co chwilę pojawiał się kolejny obraz różniący się od poprzedniego kierunku. Obrotu lub szerokością pasków, a zadaniem badanych było wychwytywanie zmian. Gdy nie wiedzieli, na jakie cechy zwracać uwagę, ich skuteczność znacznie spadała. I nie były to problemy z koncentracją czy przypadkowe błędy, ale wyraźnie mózg zaczynał mieszać ze sobą różne cechy obrazu, co utrudniało ocenę sytuacji. Jeśli musimy łączyć pracę przy komputerze, rozmowy telefoniczne, odpowiedzi w komunikatorach, musimy narzucić sobie dyscyplinę i jednak kończyć jedno zadanie przed rozpoczęciem kolejnego.
2: No dobrze, to ja się dostosowuje, prawda?
9: Po nauce teraz kultura.
2: Kultura, czyli fakty kulturalne RMF FM. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na posterunku. Witaj, Kasiu. I na początek o nowej wersji kultowego filmu.
10: Ta słynna opowieść o Thelmie i Louis trafiła do teatru. W londyńskim Young Vic zadebiutowała właśnie musicalowa adaptacja w nowatorskiej wersji. Let's make 'em wonder
11: where we... Autorka oscarowego scenariusza, Kali Curry, po latach uległa namowom i stworzyła zupełnie nową, sceniczną wersję historii. Choć od premiery filmu Ridleya Scotta minęły ponad 3 dekady, opowieść o Thelmie i Louise wciąż porusza bolesne i aktualne tematy. Od dyskryminacji po walkę o prawa kobiet. Jak przyznaje scenarzystka, powrót do tego świata na scenie dał jej ogromną wolność w czasach, gdy kino zdominowały filmy akcji.
10: O czym informował nasz brytyjski korespondent Bogdan Frymowicz. Morgan. Wyszłam z siebie, zaraz wracam. To wieczorna premiera Teatru Kochanowskiego w Opolu. Opowieść o sile i o odnajdywaniu siebie na nowo, ale także o ciele, które się zmienia i o relacjach, które nabierają zupełnie nowych znaczeń. Brytyjska artystka FKA Twigs zaczęła właśnie zdjęcia do filmu biograficznego o Josephine Baker. Gra w nim tę legendarną tancerkę, aktorkę i aktywistkę. Zdjęcia we Francji potrwają do połowy listopada.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pięć po jedenastej, tu RMF FM, tu...

0: given man the power to prolong and enrich life, and to end it swiftly in a single stroke.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Jesteśmy ponownie w studiu. Ewa Kwaśny z nami. Witamy.
2: Jestem i zapraszam ponownie. Mieszkańcy terenów przy granicy z Ukrainą oceniają seryjne wysyłane alerty RCB.
3: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
2: Alarmujące informacje przekazują synoptycy IMGW. Sztorm i wysokie fale na Bałtyku, głównie w Pomorskiem. W większości regionów Polski po upałach dziś duże ochłodzenie.
4: Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
2: W faktach także o nowym filmie Brada Pitta, W sercu dziczy. W rok po tym, jak rosyjskie drony nadleciały nad Polskę, mieszkańców Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, budziły dziś nocne alerty RCB. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano natowskie myśliwce. Zamknięto czasowo lotniska w Lublinie i Rzeszowie. SMS-y dostali m.in. mieszkańcy przygranicznej Włodawy.
3: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
5: No, uważam, że niepokoi. Do tej pory dowiadywaliśmy się o czymś po prostu, co już było. A tak to jest przebudzenie, no i też człowiek nie śpi.
6: Przedwczoraj dostałam po 5, no i dzisiaj 2 razy.
7: To niepokoi jeszcze?
6: A wiadomo, dostałam, no i mąż dostał. Ja przeczytała, że już jest w porządku, ale człowiek boi się.
8: A ja już się chyba przyzwyczaiłam do tego. Mi się wydaje, że to już tak troszkę przesada w tych alertach.
7: Nie robią wrażenia?
8: Już nie.
7: Czyli jak pani dostaje alert, to co pani robi?
8: Nie śpię dalej.
2: Usłyszał od mieszkańców Włodawy reporter RMF FM Dominik Smaga. A teraz uwaga kierowcy. Bus zderzył się z ciężarówką na dwójce w pobliżu Wiskitek na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Uważajcie. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w Bałtyku. Chodzi o wybrzeże województwa pomorskiego. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, w których miejscach ta sytuacja będzie najtrudniejsza?
9: Chodzi przede wszystkim o rejon Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Tam prognozowany jest sztorm na Bałtyku, silny wiatr i wysokie fale. Jak przekazał mi Dariusz Witkowski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Uważać powinni zwłaszcza miłośnicy sportów wodnych, surfowania czy żeglowania po Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia.
2: Nagła zmiana pogody i szybki spadek temperatury zaskoczyły dziś mieszkańców wielu regionów Polski. Po upalnej środzie przyszło ochłodzenie.
4: 10 stopni różnicy.
10: I różnica też w stroju dzisiaj?
4: Oczywiście. Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
11: I kurtka jeszcze.
10: I w którym stroju pani lepiej się czuje? Dziś czy wczoraj?
4: Wczorajszym stroju. I wczorajsza pogoda była lepsza, o wiele lepsza.
11: Koleżanka jest ogólnie ciepłolubna, więc jej to trzeba wybaczyć. Nie jest okej teraz. Jej jest zimno.
12: Wczoraj było gorąco, a dzisiaj jest trochę zimno, ale to fajnie. Ja lubię jesień, więc jestem zadowolona, że pogoda się trochę zmienia.
10: Dzisiaj wyszła pani z domu?
12: Tak wyszłam. W dżinsowej kurteczce. Bo myślałam...
10: Takiej jeszcze letniej?
12: Tak, myślałam, że będzie cieplej. Po prostu mam w sobie chyba jeszcze dużo ciepła.
2: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. A teraz przenosimy się za ocean. Najnowsza propozycja prezydenta Donalda Trumpa wzbudza falę komentarzy w USA.
13: $5,000 it will be called the Trump dividend.
2: Trump na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas, jak słyszeliście, obiecał Amerykanom $5,000, jeżeli Republikanie utrzymają większość w kongresie. I o tym z Dallas amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
14: Media w USA szacują, że potrzeba byłoby ponad $1 biliona. Trump nie przedstawił podczas przemówienia szczegółowego mechanizmu finansowania programu. Pojawiła się sugestia, że pieniądze mogłyby pochodzić z wpływów z ceł, jednak obecne dochody z tego źródła są zdecydowanie zbyt małe. Jest jeszcze jeden powód, dla którego zapowiedź z Dallas wywołała tak duże zainteresowanie. Trump bezpośrednio połączył możliwość otrzymania pieniędzy z wynikiem wyborów. To nie była jedynie zapowiedź programu gospodarczego na kolejne 2 lata. Prezydent powiedział wyborcom wprost: wypłata nastąpi, jeśli Republikanie zachowają obie izby kongresu.
2: Fakty ze świata show biznesu. Światowa premiera W sercu dziczy nowego filmu Brada Pitta odbędzie się dość nietypowo w okolicach Nashville w stanie Tennessee. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
15: Witam, witamy
2: ponownie. Cię, Kasiu. Dlaczego akurat tam, a nie tradycyjnie w Hollywood czy Nowym Jorku?
15: Brad Pitt sam bardzo chciał, żeby premiera odbyła się poza tymi tradycyjnymi centrami filmowymi, żeby to było tak bliżej widzów ze środkowych Stanów i w plenerze w tym tytułowym Sercu dziczy, i tak będzie za 6 dni.
2: Kogo tym razem gra Brad Pitt?
15: Byłego żołnierza sił specjalnych. On i jego pies walczą o przetrwanie w trudnych warunkach po wypadku lotniczym. Psa Odina gra owczarek niemiecki Uber, z którym aktor bardzo się zaprzyjaźnił. Po prostu improwizowaliśmy cały film, mówi Brad Pitt i dodaje, że dzięki psom jesteśmy mniej samotni na tym świecie.
2: Kasiu, ja już zobaczyłam zwiastun tego filmu i robi naprawdę wrażenie. Na mnie robi największe wrażenie Odin, czyli owczarek niemiecki.
15: Chociaż Brad Pitt to jedno, no ale ten pies jest fantastyczny i
2: fantastyczny. Na pewno warto zobaczyć film w polskich kinach od 25 września, prawda?
15: Tak jest.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych.
17: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach.

0: tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: City people down the street, dressed in

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM. Najnowsze informacje ma dla nas Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
2: Witam ponownie i zapraszam. Śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie umorzone. Rok temu w trakcie operacji wojskowej w budynek uderzyła rakieta. Cztery pojazdy zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Utrudnienia także po wypadku na S8 Wódzkiem. Polscy siatkarze zaczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy meczem z Portugalią. I o tym też w faktach o 13. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie podczas wtargnięcia w polską przestrzeń rosyjskich dronów rok temu. Budynek został wtedy trafiony rakietą wystrzeloną z sojuszniczego myśliwca, który brał udział w operacji unieszkodliwiania bezzałogowców. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jaka jest argumentacja prokuratury?
3: Śledczy z Wydziału Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie uznali, że w tym przypadku zachodzi opisana w ustawie sytuacja, w której sprawca nie ponosi odpowiedzialności. To tak zwany kontratyp, a chodzi o działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków służbowych. Natowski samolot miał na celu zniszczenie dronów na rozkaz dowódcy operacyjnego. To był, zacytuję, nieunikniony uboczny skutek dynamicznej reakcji na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prokurator uznał, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowi przestępstwa.
2: A jakie są ustalenia śledztwa?
3: Rakieta AIM-9X Sidewinder wystrzelona z samolotu F-35 uderzyła w dach domu. Zniszczeniu uległ w znacznym stopniu ten budynek, a także zabudowania gospodarcze i dwa samochody. Na miejscu doszło do detonacji głowicy bojowej. W tym zdarzeniu nie było poszkodowanych osób.
2: A teraz uwaga kierowcy. Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na S8 między węzłami Sieradz Wschód i Sieradz Południe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nawet o 10-15 milionów złotych wzrośnie w tym roku kwota, jaką MPK Łódź przeznacza na zakup paliwa do miejskich autobusów. Co roku paliwo kosztuje około 80 milionów. Teraz będzie więcej w związku z wysokimi cenami ropy. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała na ten temat z prezesem MPK Łódź Zbigniewem Papierskim.
4: Skąd biorą się te pieniądze, które trzeba dołożyć na paliwo?
5: Miasto dopłaca do tej usługi w granicach 70%.
4: Jakie są możliwości oszczędzania?
5: Przede wszystkim chcemy wprowadzać tabor, który spala mniej paliwa. To są pojazdy elektryczne i zakup autobusów z tak zwaną miękką hybrydą. Mamy również taki program oszczędnościowy dla prowadzących i oni mają wypłacane premie za oszczędności. Kupujemy paliwo po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany opust za każdą tonę zakupioną. Także dzisiaj kupujemy po najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie.
2: Przychody ze sprzedaży biletów pokrywają zaledwie 30% wszystkich wydatków spółki.
6: Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w faktach RMF FM.
2: Polscy siatkarze zaczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, na początek Portugalia.
7: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy, wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
8: Drużyna z Portugalii ma paru ciekawych zawodników, którzy grali w europejskich pucharach w tym roku. Także w naszym podejściu nic się nie zmienia, chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
7: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają na także mecze z Macedonią Północną i Izraelem. Dodam, że mistrz Europy wywalczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zatem jest o co walczyć.
2: Mecz Polska-Portugalia za 2 godziny o 15:00, a relacje w faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Za chwilę więcej o pieniądzach, byle do piątku. Temat gorący, no właśnie...

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie Ewa Kwaśny.
2: Zniszczona lokomotywa podniesiona z torów. O akcji na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego na Mazowszu opowie nasza reporterka. Zatrzęsła się ziemia w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Dzwonią do nas zaniepokojeni słuchacze. W tych faktach usłyszycie też o dronach w służbie strażaków.
3: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce.
2: Będzie też o nowej siedzibie Sinfonia Warszawia. Podniesiono już z torów lokomotywę pociągu Intercity, który wczoraj zderzył się z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wypadku zginęła jedna osoba. Na miejscu jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Dzień dobry.
2: Jak przebiegała dzisiejsza akcja?
4: Dwa potężne dźwigi z zegarmistrzowską precyzją podniosły lokomotywę z torów i położyły ją dosłownie na polu, który jest tuż obok. Teraz widzę, że łańcuchami został opasany pierwszy z wagonów, który również zostanie podniesiony i odłożony, i tak też stanie się z kolejnym wagonem, który nie ma kół i trzeba go przenieść na pole.
2: Magdo, przed chwilą służby podały nowe szczegóły dotyczące przebiegu wypadku. Czego nowego się dowiedzieliśmy?
4: Okazuje się, że nie jest tak, jak słyszeliśmy wczoraj, czyli to nie rozpędzona ciężarówka uderzyła w skład. Rozpędzona ciężarówka wjechała na tory i dopiero wtedy uderzył w nią skład Intercity. Sokolnik Suchych, Magdalena Greinert.
2: To fakty w RMF FM. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 43 w Popowicach w Łódzkiem. Zginął pieszy potrącony przez busa. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Silny wstrząs w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Z informacją w tej sprawie zadzwonił do nas nasz słuchacz, mieszkaniec Żarek pod Libiążem.
5: Nastąpił tak potężny wstrząs tu z pobliskiej kopalni Janina. Dotychczas te wstrząsy, jakie były do tej pory, były jakie były. Ten wstrząs był niesamowity. Domy normalnie wszystkie się zachwiały. To przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam.
2: Nie ma informacji o poszkodowanych lub zniszczeniach. Drony autonomiczne w sąsiedztwie parków narodowych mają pomóc w lokalizowaniu ognia i wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych. Straż pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w takie właśnie bezzałogowce.
3: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
2: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: Tym żyje Warszawa.
2: Orkiestra Sinfonia Warszawia od dziś ma swoją siedzibę. Nazywana dotychczas najwspanialszą bezdomną orkiestrą. Po raz pierwszy pokazała dziś 3 odrestaurowane budynki przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze.
7: Zostawiliśmy po ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz tu jest sala koncertowa na 160 miejsc, bardzo przyjemne warunki. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i mała galeria sztuki, bo zależy nam na tym, żeby te sztuki wizualne spotykać z muzyką.
2: Pięknie wybrzmiała ta muzyka, a mówił Janusz Marynowski, dyrektor orkiestry Asen o Warszawie. Zagrali muzycy Sinfonii Warszawii. Okazja do posłuchania muzyki w nowej siedzibie orkiestry już jutro. Wtedy rusza festiwal Nowe Otwarcie. Przez 3 tygodnie organizatorzy zaplanowali ponad 100 wydarzeń. Wstęp w piątek, w sobotę i w niedzielę jest wolny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dzień dobry. Was. Bardzo, ale to bardzo.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny, której mówimy dzień dobry.
2: Dzień dobry i zapraszam. RCB znowu ostrzega mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Jest śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Słuch na Mazowszu. Po upalnych dniach mamy gwałtowne ochłodzenie. Według specjalistów to wyzwanie dla naszego organizmu.
3: Jest to bardzo duży przeskok temperatury.
2: Będziemy też trzymać mocno kciuki za siatkarzy, którzy rozpoczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy. Trwa nowy rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. W tamtejszych mediach społecznościowych zamieszczane są informacje o eksplozjach, między innymi w Łódzku. W związku z atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Prokuratura rejonowa w Przysusze na Mazowszu właśnie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła pasażerka pociągu, a 7 osób zostało rannych. Na miejscu tragedii śledczy zakończyli już podstawowe działania i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. W Sokolnikach Suchych jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Witamy ponownie.
4: Dzień dobry.
2: Magdo, co konkretnie zabezpieczyli śledczy?
4: Między innymi rejestrator z wnętrza lokomotywy, rejestrator głosu, wewnętrzną i zewnętrzne kamery. To kluczowy dowód, bo właśnie na tej podstawie prokuratura ustali, co faktycznie się wydarzyło. W szpitalu w ciężkim stanie pozostaje kierowca ciężarówki i maszynista oraz kolejna poszkodowana osoba. Śledczy zabezpieczyli krew do badań toksykologicznych od maszynisty i kierującego ciężarówką. Biegły ustali, czy te osoby w chwili katastrofy były trzeźwe. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach, której skutkiem jest śmierć człowieka. Za taki czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Nie ma na razie informacji o ewentualnych uszkodzeniach po wstrząsie w kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce. Jak już mówiliśmy w faktach, okoliczni mieszkańcy odczuli wstrząs dziś wczesnym popołudniem. Marcin Buczek teraz w faktach, nasz reporter. Marcinie, gdzie doszło do wstrząsu?
5: To było około 800 metrów pod ziemią w rejonie jednej ze ścian wydobywczych. Silny wstrząs zanotowano tam kilka minut po 13:00. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dotąd nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach pod ziemią lub osobach poszkodowanych. Nie stwierdzono też uszkodzeń na powierzchni, natomiast w WUG-u odbierane są telefony od zaniepokojonych mieszkańców.
6: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
2: Kibicujemy, bo polscy siatkarze rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni w pierwszym meczu w Sofii mierzą się z Portugalią. To spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
7: Tak jest, dzień
2: witamy.
7: Dobry.
2: Wojtku, w jakim składzie nasza kadra rozpoczyna to spotkanie?
7: No, wydaje się, że w najmocniejszym zestawieniu. W ataku Bartłomiej Bołądź, na przyjęciu Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, w środku Szymon Jakubiszak i Bartłomiej Lemański, jako rozgrywający Marcin Komenda i libero Jakub Popiwczak. Widać, że trener Grbici nie lekceważy rywali, mimo że to nasza kadra jest oczywiście w tym meczu zdecydowanym faworytem, bo przypomnijmy, biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy, ale pewnie w miarę rozgrywania tego spotkania, no i przewagi naszej reprezentacji, trener Grbici będzie dokonywał zmian w składzie. Nasza reprezentacja spotkanie rozpoczęła bardzo dobrze, no bo na początku pierwszego seta prowadzi 3-1.
2: Jak przebiega to spotkanie, oczywiście sprawdzać będzie w faktach, między innymi o 16:00. Więcej odpoczynku i więcej lekkiej aktywności fizycznej. Takie są zalecenia lekarzy wobec nagłej zmiany pogody. W wielu regionach wczoraj termometry pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza. Dziś jest nawet o kilkanaście stopni mniej.
3: Mamy bardzo radykalne skoki lub spadki temperatury, co niewątpliwie może sprzyjać przeziębieniu.
8: Jak się bronić? Co możemy teraz zrobić, żeby ochronić się?
3: Pamiętajmy o tym, żeby się wysypiać, żeby również trochę ćwiczyć, a przede wszystkim pamiętać to takie charakterystyczne ubieranie się na cebulkę.
2: Z profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Według synoptyków w większości regionów temperatura w najbliższych dniach nie będzie przekraczać 20 stopni Celsjusza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ewa Kwaśny to zawsze z takim stosem.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: słuchacie RMF Chillout. Czas na fakty RMF FM.
1: Osoby zostały ranne na krajowej 63 między Piszem a Kolnem warmińsko-mazurskim. W pobliżu miejscowości Jeże samochód osobowy zjechał z jezdni. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Z kolei jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego na krajowej 9 na Mazowszu. W pobliżu Skaryszewa między Radomiem a Iłżą trasa jest zablokowana. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem na krajowej 65 na Podlasiu. Między Białymstokiem a Bobrownikami w pobliżu Sofipola trasa jest zablokowana. Czy cierpliwości powinniśmy uczyć się od słoni?
2: Najnowsze badania pokazują, że słonie azjatyckie potrafią kontrolować swoje impulsy i dostosowywać zachowanie do zmieniających się okoliczności.
1: I z tymi informacjami Grzegorz Jasiński w studiu. Witamy.
2: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, jak udało się o tym przekonać?
2: Badanie prowadzono na 16 słoniach mieszkających w Narodowym Instytucie Słoni w Tajlandii. Zwierzęta stanęły przed zadaniem, które wymagało od nich powstrzymania się od naturalnego, impulsywnego zachowania. Przygotowano dla nich taki owocowy wtorek, przezroczystą skrzynkę z owocami, po które nie mogły bezpośrednio sięgnąć, musiały znaleźć umieszczone z boku skrzynki drzwiczki. I gdy zmieniano ich lokalizację, były w stanie powstrzymać odruch sięgania w to samo miejsce i szybko znajdywały aktualne dojście. To zdolność nieczęsta w świecie zwierząt, ale umówmy się, trochę zdajemy sobie z tego sprawę. Przecież słynne powiedzenie o słoniu w składzie porcelany odnosi się do niezręcznego, a nie pochopnego czy agresywnego działania.
1: O czym przekonywał Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Na koniec tych faktów jeszcze rzut oka na mecz polskich siatkarzy z Portugalczykami na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni gładko wygrali pierwszego seta, trwa drugi. Relacja z tego meczu naszego dziennikarza sportowego w faktach o 16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF Chillout.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry.
3: Gorąco zapraszamy.
2: Jutro protest maszynistów.
3: Prawdopodobnie krótszy niż zapowiadano.
2: Polacy prowadzą z Portugalczykami w meczu siatkarskich mistrzostw Europy.
3: Na razie nasi miażdżą rywali w setach 2-0.
2: Matt Damon znów zmierzy się z potworami.
3: Ale w zupełnie innym stylu niż w Odysei.
2: Posłuchajcie o nowym projekcie.
3: Totalne filmowe szaleństwo.
2: Jest szansa, że jutrzejszy protest maszynistów potrwa tylko 12 godzin, a nie całą dobę.
3: To efekt popołudniowego spotkania szefa Związku Zawodowego Maszynistów z ministrem infrastruktury.
2: W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski, który jest przed siedzibą PKP w Warszawie.
4: Słyszymy. Jestem, witam, dzień dobry.
3: Witamy serdecznie. Jak zatem będzie przebiegać jutrzejszy protest?
4: Tak jak już wcześniej zapowiadali kolejarze, w całym kraju maszyniści mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, a to oznacza potężne opóźnienia na całej sieci kolejowej w kraju. Tyle, że po spotkaniu z ministrem szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miątek zapowiada, że protest może potrwać tylko od północy do 12 w południe.
5: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
4: Decyzję Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów ma podjąć dziś wieczorem. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak liczy, że utrudnienia będą jak najmniejsze, ale jak już zapowiada, powołanie sztabu kryzysowego i uruchomienie zastępczych autobusów.
6: Będziemy chcieli niwelować te utrudnienia i zrobimy wszystko, żeby pociągi jeździły rozkładowo.
4: Najmniejszych opóźnień można się spodziewać jutro na centralnej magistrali kolejowej i na linii Warszawa-Gdańsk. Tam nie ma przejazdów drogowych kolidujących z torami.
2: Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna.
3: Odpowiadała za niego zdymisjonowana w sierpniu pełnomocniczka rządu do promocji Polski profesor Barbara Mróz-Gorgoń.
2: Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny.
3: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witamy, Jakubie. Czego dotyczy to postępowanie?
7: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez złożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie resortu w błąd w sprawie zaplanowanych i wykonanych prac. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy. Prokuratura chce wyjaśnić, czy realizacja projektu Marka Polska była nastawiona na osiągnięcie korzyści majątkowej i czy wyrządzono w ten sposób szkodę interesowi publicznemu. Za pierwszy z tych czynów grozi do 8 lat więzienia, za drugi do 10 lat.
2: To dzieje się teraz. Polscy siatkarze pewnie zmierzają po pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Broniący tytułu biało-czerwoni na inaugurację fazy grupowej prowadzą z Portugalią 2-0.
3: A z nami Wojciech Marczyk. Witamy serdecznie. Redakcja sportowa RMF FM, który obserwuje to spotkanie.
2: Czy nasi reprezentanci mają w tym meczu jakieś problemy z rywalem?
8: No, niewielkie w drugim secie mieli nasi reprezentanci problemy z Portugalią. Pierwszą partię biało-czerwoni pewnie wygrali 25-12. Dobrze punktowali w niej Bołądź i Leon. No w drugim secie rywale zaczęli mocno zagrywać, ryzykując na tej zagrywce. No i to się opłaciło, bo w pewnym momencie objęli nawet dwupunktowe prowadzenie w tej partii. Stratę jednak podopieczni Nikoli Grbicia szybko odrobili, wygrywając ostatecznie drugiego seta 25-18. No mimo drobnych problemów w przyjęciu jest to dobry mecz naszej reprezentacji, która wywiązuje się dzisiaj w pełni z roli faworyta, bo w trzecim secie jest już 11-7 dla biało-czerwonych. No a Nikola Grbić pozwolił sobie już nawet na kilka zmian w składzie. Na parkiecie pojawili się m.in. Graniczny, Nowak czy Semeniuk.
2: Kibicujemy dalej.
3: Tak jest. A teraz Los Angeles. Ruszyły zdjęcia do nowego filmu z Mattem Damonem.
2: Po roli Odyseusza aktor gra teraz w bardzo szalonym projekcie.
3: Z nami tak Katarzyna Sobiechowska-Żukta, redakcja kulturalna RMF FM. To co to za filmowe szaleństwo?
9: Film pod roboczym tytułem Tasnagar mocno inspirowany jest opowieściami w stylu Power Rangers i japońskim gatunkiem tokusatsu, czyli taką przerysowaną grą aktorską i walkami z potworami. Do sieci trafiły właśnie pierwsze nieoficjalne zdjęcia. Matt Damon ma na nich taki futurystyczny czerwony kombinezon i kask. Obok niego jest grupa nastolatków w kolorowych kostiumach. On gra postać takiego mentora, przewodnika ich i co ciekawe głównym złoczyńcą ma tutaj być efekt cieplarniany. Premiera w przyszłym roku.
3: Wiadomo, kto zagra efekt cieplarniany?
9: Matt Damon może zagrać wszystko.
3: Za pół godziny fakty kulturalne.
9: Ponownie spotkamy.
1: spotkamy się z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych.
11: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
12: Chiny zmagają się z bańką długu.
13: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
11: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
14: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
11: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Ciuciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: don't need the bush in your wallet.
1: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
2: Zielone światło Komitetu Stałego Rady Ministrów dla reformy systemu ochrony zdrowia.
3: Przypomnijmy, chodzi o przepisy, które mają wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy.
2: Ten pomysł to konsekwencja afery, która wybuchła w warszawskim Szpitalu Południowym.
3: I przed siedzibą resortu zdrowia jest właśnie nasz reporter Michał Dobrowicz.
2: Michale, najwięcej dyskusji dotyczyło tego, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Jaka jest ostateczna propozycja?
4: I tu jest ważna zmiana. Nowa wersja ustawy zakłada, że górny limit zarobków, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza, będzie obowiązywać już 30 dni po wejściu w życie ustawy w przypadku nowych umów. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o kontrakty, które już są zawarte. Tu będzie więcej czasu, 12 miesięcy na zawarcie nowych porozumień.
3: W związku z planowanym na jutro protestem maszynistów kolejowych mogą występować bardzo duże opóźnienia w kursowaniu pociągów, ostrzega PKP Intercity.
2: W związku z tym wszyscy przewoźnicy kolejowi w Polsce będą honorować wzajemnie bilety. Dodatkowo wprowadzana będzie komunikacja zastępcza.
3: Wszystko się trzęsło.
2: Butelki dzwoniły.
3: Z półek spadały różne przedmioty.
2: Tak opisują efekty wstrząsu mieszkańcy Żarek w powiecie chrzanowskim w Małopolsce.
3: A doszło do niego wczesnym popołudniem w kopalni Janina w Libiążu.
2: Gwałtowne zjawisko było odczuwalne w całej okolicy. W Żarkach jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Dzień dobry, Maciej.
5: Dzień dobry.
3: Co jeszcze usłyszałeś od miejscowych ludzi?
5: W okolicy sklepu, w centrum tej niewielkiej miejscowości, każdy, z kim rozmawiałem, podkreśla, że takiego wstrząsu dawno tu nie było.
6: Taki pierwszy był lekki ciągły i dosłownie ułamek sekundy po nim niesamowity. Co było luźne w półkach, poleciało.
7: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie.
8: Mieszkam tutaj niedaleko, to czasami po 3 razy na dzień. Był taki moment, że było spokój, ale było też tak, że na przykład w 2:30 w nocy człowiek w łóżku i tak samo też się boi po prostu.
5: Na szczęście do dyspozytora Wyższego Urzędu Górniczego nie wpłynęły żadne zgłoszenia o szkodach. Z Żarek, niedaleko Chrzanowa, Maciej Sołtys.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
3: Witamy, Krzysztofie.
10: Dzień dobry. Frankowi kredytobiorcy usłyszeli dzisiaj słodko-gorzki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekał dziś w sprawie tego, jak mają wspólnie rozliczyć się bank i frankowicz, po tym jak klientowi uda się wywalczyć w sądzie unieważnienie kredytu. To, co w tym wyroku jest słodkie, to to, że zdaniem Trybunału każda metoda jest dostępna. Można rozliczyć się tak, że bank oddaje wszystkie raty, które pobrał, a klient oddaje cały kapitał, który wziął, co często dla klientów może być mordęgą, a można też zrobić to łatwiej, to jest ważne dla ludzi. Można po prostu wyliczyć różnicę między obiema kwotami i bez zbędnych problemów bank po prostu oddaje klientowi nadwyżkę. To jest dla klientów wygodniejsze i to jest w tym słodkie. Gorzkie natomiast po pierwsze jest to, że w tej bardziej skomplikowanej metodzie jednak często klient mógł liczyć na wyższe odszkodowanie. Po drugie, gorzkie jest to, że dzisiejsze orzeczenie TSUE nie jest jednoznaczne.
11: Będzie decydował indywidualnie w każdej sprawie sąd.
10: Tak zwraca uwagę radca prawny Marcin Szołajski. To zostawienie polskim sądom dowolności oznacza, że znowu procesy frankowe będą mogły być przez banki przeciągane kolejnymi wnioskami. My teraz bez przeciągania sprawdźmy rynki finansowe. Wspomniany frank szwajcarski tanieje. Teraz kosztuje 4,58, za euro płacimy 4,32, za dolara 3,71, a brytyjskiego funta 5,03 zł. Jak widać, większego wpływu na rynki nie miało dzisiejsze wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, podczas którego Adam Glapiński przyznał, że inflacja robi się za wysoka i trzeba myśleć o działaniu.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF Chill Out.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: A już teraz zapraszamy na fakty, a te mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Dziękujemy.
2: Kłaniamy się. Raport amerykańskiego wywiadu w rękach polskiego premiera.
3: Posłuchajcie, co Donald Tusk otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a.
2: Szansa na częściowe przywrócenie jutro ruchu kolejowego w Sokolnikach Suchych.
3: To w tej mazowieckiej miejscowości pociąg zderzył się z ciężarówką.
2: Janusz Reiter, były polski dyplomata, gościem Magdy Sakowskiej.
3: W popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: W najbliższych miesiącach Polska może spodziewać się rosyjskich prowokacji.
3: Mówił o tym dziś premier Donald Tusk w Bratysławie podczas spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej.
2: Szef polskiego rządu stwierdził, że w tej sprawie dostał raport od szefa CIA Johna Radcliffe'a.
3: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dobry wieczór. O jakie prowokacje może chodzić?
4: Szef rządu stwierdził, że musimy być przygotowani na różne scenariusze. Donald Tusk przypomniał dzisiejszy nocny atak rosyjskich dronów na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Tudora-Starokozacze i dodał, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się podobnych ataków.
5: Spodziewamy się tego typu akcji także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź.
4: Premier Donald Tusk powiedział, że musimy być przygotowani na różnego rodzaju prowokacje.
5: Także na sabotaż wewnętrzny, bo tego już byliśmy wielokrotnie ofiarami.
4: Szef polskiego rządu zaznaczył, że wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny wspólnie zadbać o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
2: Uwaga kierowcy, pożar dostawczego busa na trasie S8 między węzłami Wieruszów i Wieluń.
3: W miejscowości Nowy Ochędzyn w Łódzkiem zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy.
2: Jest duża szansa, że jutro po południu zostanie częściowo przywrócony ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
3: Wczoraj doszło tam do katastrofy. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity.
2: Zginęła pasażerka składu, a 7 osób zostało rannych.
6: Jeżeli chodzi o tor pierwszy, planujemy zrobić to, czy udrożnić do jutro po godzin popołudniowych, ewentualnie późno wieczorem. Natomiast tor numer 2 najprawdopodobniej do poniedziałku, też do późnych godzin wieczornych, ewentualnie do wtorku rana.
3: Mówił Włodzimierz Kiełczyński ze spółki PKP PLK.
7: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
2: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
3: Magda Sakowska i jej gość, witamy.
2: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
9: Dobry wieczór.
8: Panie ambasadorze, w Polsce przebywa amerykańska delegacja, ludzie Pentagonu jeżdżą po Polsce, oglądają miejsca przyszłych ewentualnych stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. A ja chciałam zapytać, według pana, dlaczego Amerykanie mieliby zdecydować się na stałą bazę, kiedy słyszymy, że raczej mówią, że chcą ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie?
9: No ja myślę, że na tym można polegać, że to jest ta tendencja, która się nie zmieni w polityce amerykańskiej. Ameryka ogranicza swoją obecność w Europie. To nie znaczy, że do zera ją ogranicza. Ale ogranicza ją. To jest coś, co oczywiście ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na naszą geografię. Ja myślę, że wśród tych wielu sygnałów, które docierają z Waszyngtonu, jest jeden, moim zdaniem, taki, któremu trzeba ufać, że on opisuje dosyć dobrze zamiary amerykańskie. To jest to, co taki wysoki urzędnik Pentagonu, zastępca sekretarza obrony, nazywa NATO 3.0. On mówi o tym, że Ameryka utrzyma odpowiedzialność za odstraszanie nuklearne. Odstraszanie nuklearne Rosji oczywiście. Natomiast odpowiedzialność za odstraszanie konwencjonalne muszą przejąć do siebie sami Europejczycy. Teraz pytanie jest tylko, czy sami to znaczy, że zupełnie bez udziału Amerykanów, czy z jakimś ograniczonym udziałem Amerykanów, a jeżeli tak to będzie, to gdzie ta obecność amerykańska pozostanie, gdzie ona być może będzie zwiększona, a gdzie ona będzie zmniejszona.
8: Na przykład takiego scenariusza, że gdzieś w Europie zmniejszają swoją obecność, ale zwiększają ją u nas.
9: To jest oczywiście wyobrażalne, tak, ale niczego pewnego na ten temat ja przynajmniej nie wiem.
8: Panie ambasadorze, czy można ufać obecnej amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o negocjacje z Rosją? Pytam o to, dlatego że Donald Trump mówi, że ta ostatnia rozmowa, którą miał z Władimirem Putinem, godzinna, świetna. Według Donalda Trumpa Władimir Putin chce pokoju. Kilka godzin po tym, jak wyjechali wysłańcy Donalda Trumpa z Kijowa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, Rosja znowu atakowała Ukrainę. Dzisiaj, czyli kilka godzin po tej świetnej rozmowie, jak mówi Donald Trump, znowu rosyjskie drony leciały na Ukrainę.
9: Była pierwsza wizyta tych dwóch wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie. Oni dotychczas jeździli tylko do Moskwy. To nie był też dobry znak. To wywołuje w ogóle w Europie fatalne skojarzenia, ponieważ pamiętamy takie sytuacje kryzysowe, w których mocarstwa się porozumiewały w sprawie innego kraju. Otóż ja rozumiem, dlaczego tak było, ale to nie jest dobry znak. To, że pojechali do Kijowa, to akurat jest powód do pewnego optymizmu. Natomiast, szczerze mówiąc, czego naprawdę chce prezydent Trump, ja nie wiem tego, dlatego że do niedawna, dopóki byli inni prezydenci w Ameryce, to oni, nieważne, czy byli demokraci, czy republikanie, wiadomo było mniej więcej, jaki jest ich obraz świata. W tym obrazie świata były państwa, które Ameryka uważała za swoich przyjaciół, ponieważ one podzielały amerykańskie wartości i interesy amerykańskie. Do nich należała cała Europa zachodnia, środkowa, ale także Ukraina się znalazła w tym obozie. I był wyraźny przeciwnik, czy w tej chwili może być wróg, to była Rosja. I naszym wspólnym zadaniem i celem było odstraszenie tej Rosji. Otóż w obrazie świata Donalda Trumpa to tak chyba już nie wygląda. A zatem nie wiadomo właściwie, z kim on się identyfikuje.
8: Czy według pana dla Donalda Trumpa Rosja to jest wróg cały czas? Czy ktoś, z kim można robić świetne
9: biznesy? On tego tak nie nazywa, ponieważ on ma jedno kryterium oceny bardzo ważne, chyba najważniejsze, być może jedyne, to jest siła. Otóż w kategoriach siły Rosja jest czymś, co on uważa, że trzeba poważnie traktować. W kategoriach siły Ukraina ma mniej do zaoferowania, chociaż wydaje się, że Ukraina trochę zyskała na respekcie w oczach prezydenta Trumpa, ponieważ sobie w tej wojnie radzi lepiej, niż tego pewnie oczekiwało wielu ludzi w Waszyngtonie.
8: A według pana w oczach Donalda Trumpa Europa jaka jest?
9: Ta Europa to jest kontynent, do którego on... Który dla niego jako pierwszego prezydenta Ameryki nie jest częścią tego samego świata, którego przywódcą jest Ameryka. Ameryka uważała siebie zawsze za przywódcę wolnego świata, świata zachodniego i niewątpliwie, ponad wszelką wątpliwość, częścią tego świata, taką najważniejszą, najbliższą Ameryce w sensie kulturowym, w sensie historycznym i emocjonalnym była Europa. Otóż tego dzisiaj nie ma. Europa jest nadal kontynentem, na którym Ameryka ma interesy i który pewnie dla interesów globalnych Ameryki jest ważny.
8: Czy Donald Trump chce osłabienia Europy?
9: Donald Trump chce pewnie osłabienia Europy takiej, jak ona jest dzisiaj zorganizowana, czyli tej Europy zorganizowanej w Unii Europejskiej, ponieważ on uważa i cały ten ruch MAGA uważa Europę, Unię Europejską za takie przedłużenie amerykańskiego liberalizmu. To jest bzdurą, bo to nie liberałowie amerykańscy stworzyli Unię Europejską, tylko Unia Europejska, czyli to ta zjednoczona Europa, była w dużej mierze dzieckiem Ameryki. Dzieckiem Ameryki tej, która po II wojnie światowej postanowiła z Europy nie wychodzić, jak to zrobiła po I wojnie światowej, tylko postanowiła tu zostać. I po to, żeby Europejczycy byli dobrym, solidnym sojusznikiem, żeby się nie kłócili sami ze sobą, Amerykanie popierali zjednoczenie Europy. Dlatego też popierali polskie wejście do Unii Europejskiej po 1989 roku, bo w ich interesie leżało umocnienie tej właśnie Europy jako wspólnoty wolnych narodów, ale wspólnoty, a nie grupy państw, które wzajemnie ze sobą i konkurują, i rywalizują, i też nawet nawet wchodzą w konflikty.
8: No teraz ta wspólnota, jak mówił Donald Trump, jest trudna dla Stanów Zjednoczonych, ale chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz. Zbliża się szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych. Na tym szczycie ministrów finansów był rosyjski minister finansów. Donald Trump nie wyklucza, że na ten właściwy szczyt przywódców zaprosi Władimira Putina. Co według pana jako dyplomaty powinni zrobić europejscy przywódcy? Będzie tam polski prezydent. jeśli Władimir Putin zostanie zaproszony do tego samego stołu?
9: Ja nie zazdroszczę tej decyzji i powiem szczerze, że nie mam tutaj na to pytanie dobrej odpowiedzi. Byłaby to wyjątkowo trudna próba dla przywódców europejskich. Są racje, które przemawiają za tym, żeby tam być, ale są racje takie, które każą nad tym się bardzo poważnie zastanowić.
8: Był ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter jest gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF, ale zostajemy w naszym radiu internetowym RMF24 i na portalach społecznościowych, w tym na YouTubie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A to już jest dobry czas na poplistę w notowaniu 6205 w RMF.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Obcy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: A to znaczy, że wszystko jest przygotowane. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski, zapraszam.
2: Dobry wieczór.
3: Czy Ukrainiec, który z pełnym magazynkiem chciał wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, zostanie w kraju?
4: Ta decyzja zapadnie najwcześniej jutro.
3: Mieszkańcy Sokolnik Suchych na Mazowszu wciąż przeżywają kolejową tragedię, która rozegrała się w pobliżu ich domów.
5: Bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
4: A na koniec faktów RMF FM, plan wieczoru dla fanów piłki nożnej. Najwcześniej jutro zapadnie decyzja, czy Ukrainiec, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym amunicją, zostanie wydalony z Polski.
3: Komendant Straży Granicznej rozpoczął już procedurę, jednak czeka na ruch prokuratury.
4: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co stoi na przeszkodzie wydalenia cudzoziemca?
6: Prokurator, stawiając mu zarzuty nielegalnego posiadania amunicji, zastosował wobec niego wolnościowe środki, jednak zakazał opuszczania Polski i zatrzymał mu paszport. Straż Graniczna w tej sytuacji nie może przekazać podejrzanego ukraińskim służbom. Jeśli śledczy nie zmienią tych środków zabezpieczających, jak usłyszałem, będzie wniosek do sądu o umieszczenie Ukraińca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. To w praktyce równoznaczne z aresztowaniem. Wszystko zależy zatem od stanu śledztwa, a także wyjaśnienia, dlaczego 44-latek wnosił na teren targów amunicję tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy przez członków rządu.
3: Rośnie presja w Parlamencie Europejskim na wykorzystanie rosyjskich aktywów.
4: Jak dowiedziała się nasza korespondentka, 122 europosłów poparło inicjatywę Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii, by te zamrożone fundusze wykorzystać na pomoc Ukrainie.
3: Na razie wykorzystanie aktywów rosyjskiego banku centralnego blokuje Belgia, na której kontach znajduje się około 180 miliardów euro rosyjskich pieniędzy.
4: Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Burginą. Katarzyno, co konkretnie proponują eurodeputowani?
7: Europosłowie proponują, żeby powstał nowy unijny mechanizm, do którego przeniesione zostałyby zamrożone rosyjskie aktywa. Miałby on przejąć zobowiązania prawne wobec rosyjskiego banku centralnego, a przede wszystkim rozłożyć ryzyko ewentualnych rosyjskich pozwów między państwa Unii. Chodzi o to, żeby odblokować te pieniądze dla Ukrainy, która potrzebuje dodatkowego finansowania, bo jak podkreślają eurodeputowani, koszt rosyjskich zniszczeń przekracza już 600 miliardów euro.
8: Fakty z bliska.
3: W miejscu wczorajszej tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie wczoraj ciężarówka uderzyła w skład Intercity, zbierają się mieszkańcy okolicznych miejscowości.
4: Ludzie są poruszeni dramatem, który rozegrał się tak blisko ich domów.
3: W katastrofie zginęła kobieta podróżująca pociągiem, a 7 osób zostało rannych.
5: Jest to taki przykry widok i w ogóle bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
9: A tutaj też ktoś znicz ustawił.
5: Ten znicz w słusznej sprawie, bo jednak kobieta 40 lat zginęła tutaj.
10: To jest przykre i dlatego tak wszyscy współczują. Jest jedna ofiara, tym bardziej, że całe szczęście, że to się te wagony nie obróciły, nie przewróciły na bok, bo być może jeszcze by było więcej tych. To po prostu może chwila jakiejś rozproszenia, nieuwagi. Mówią, że to słońce wczoraj to jednak było takie, no coś mocne, nie? Może spojrzał, no nie wiem, trudno to określić, powiedzieć.
4: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Ostatnie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane wieczorem.
3: Nasz dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, Patryk Serwański, zerknął do terminarza, a w nim powroty i debiuty.
11: Como i Sabah Baku, drużyny z Włoch i Azerbejdżanu, zadebiutują dziś w Champions League. Como zagra u siebie z RB Lipsk. Sabah, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, powalczy na Old Trafford z Manchesterem United. Jest także powrót do rozgrywek po 18 latach. Fenerbahce, ten turecki gigant, czekał blisko 2 dekady na taki mecz. Wieczorem zagra z AS Romą. Slavia Praga kontra Lens, czesko-francuski pojedynek dla nas ciekawy, bo w drużynie Slavii dobrze na początku sezonu gra Wiktor Nowak. Kto wie, może niebawem trafi do reprezentacji. Przypomnę, powołania Jana Urbana na Ligę Narodów poznamy 18 września.
4: A dziś 10 dzień września.
3: O 20 za niecałą godzinę usłyszycie pierwsze wieczorne fakty sportowe.
4: Oczywiście w RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: O tej porze, jak zawsze, w RMF FM program Power Play, czyli najlepsza muzyka.

What?

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Chillout.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Czekamy na nowe fakty.
2: Kłaniamy się i zapraszamy.
3: Na kolei jutro poważne utrudnienia.
2: Powodem akcja protestacyjna maszynistów.
3: Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy szykuje Polska.
2: Zadeklarował to w Karpaczu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Będzie też muzyczny happening w Katowicach.
2: Prezent na urodziny miasta.
3: A w faktach sportowych piłka nożna w wielkim stylu.
2: Wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
3: Kilkaset pociągów może być jutro opóźnionych w czasie akcji protestacyjnej, którą organizuje Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych.
2: Do takich prognoz dotarł dziennikarz RMF FM.
3: Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zmniejszać prędkość do 20 km na godzinę.
2: Maszyniści domagają się w ten sposób zwiększenia bezpieczeństwa po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
3: Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na których trasach kolejowych opóźnienia mogą być jutro największe?
4: Na regionalnych odcinkach, tam gdzie jest najwięcej przejazdów. Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek podał mi konkretny przykład.
5: Jestem maszynistą, który pracuje w Toruniu i jeździł w Toruniu. To najwięcej przejazdów kolejowo-drogowych jest na linii między Toruniem a Iławą. Tam praktycznie co kilkaset metrów jest przejazd, także tam będzie na pewno problem, ale oczywiście takich linii jest dużo więcej.
4: Związek Maszynistów jeszcze dziś podejmie decyzję, jak długo potrwa ich akcja. Czy 12 godzin, czy całą dobę. W czasie protestu pasażerowie będą mogli korzystać z wzajemnego honorowania biletów u wszystkich przewoźników poza pociągami Pendolino. To oznacza, że na podstawie biletu na pociąg regionalny będzie można jeździć na przykład pociągami Intercity.
2: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zadeklarował w Karpaczu wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jak dodał, zawsze granicą skali wsparcia jest bezpieczeństwo państwa polskiego.
6: Przygotowujemy wsparcie w najbardziej potrzebne i w te sprzęty, które wychodzą albo koszą im się resursy, byłyby nieużywane już w Polsce, a mogą z pożytkiem być używane na Ukrainie.
2: Wczoraj resort obrony w Kijowie poinformował po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, że Polska szykuje nowy pakiet pomocy.
3: Ma mieć wartość około 50 milionów euro i będzie zawierał środki obrony powietrznej.
2: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaobserwowała prace budowlane pod górą Pikax w Iranie.
3: Znajduje się tam silnie ufortyfikowany obiekt, co do którego istnieją podejrzenia, że prowadzone są tam działania związane z programem jądrowym.
2: Pikax znajduje się w pobliżu głównego irańskiego zakładu wzbogacania uranu w Natanz.
3: Są podejrzenia, że Irańczycy wydrążyli tunele, które łączą oba obiekty.
2: Z kolei dziennik Wall Street Journal podaje dzisiaj, że reżim wznowił produkcję rakiet balistycznych w swoich podziemnych zakładach.
3: Jeśli gracie na gitarze, jedźcie do Katowic.
2: Bo jutro na rynku przed Teatrem Śląskim możecie zagrać z zespołem Jem jeden z kultowych jego utworów. Naiwne pytania.
3: Happening już po raz kolejny rozpocznie obchody 161. urodzin miasta. Wielu gitarzystów już się zgłosiło.
7: Zgłosiło się już mniej więcej tylu, ile pojawiło się w zeszłym roku, czyli w okolicach 200. Ale myślę, że jeszcze zawsze w ostatniej chwili ktoś do nas dołączy. To nie jest oczywiście żadne bicie rekordu, ale wyjątkowo okazja, żeby z Jemem zagrać. Oby tych okazji było jeszcze w następnych latach jak najwięcej.
8: Widzę, że siedzicie z gitarami na ławce w centrum Katowic. Nie zechcielibyście jutro zagrać z Jemem?
9: Szczerze mówiąc, niedługo gram na gitarze. Koleżanka gra dłużej, o wiele ode mnie.
10: Myślę, że tak. Chyba przyjdę. Byłabym chętna.
8: A tak w ogóle siedliście na tej ławce, by się uczycie grać na gitarze?
9: Koleżanka mnie uczy.
8: Tutaj w centrum miasta, tak?
9: Tak.
8: Taka lekcja.
9: Nie mieliśmy gdzie indziej.
2: Jam Session, można powiedzieć. Mówił Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury Miasta Ogrodów, a z młodymi gitarzystami rozmawiała Anna Krobaczek.
3: Zbiórka na rynku w Katowicach jutro 15:30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Pierwsze wieczorne fakty sportowe otwiera siatkówka i wygrany mecz naszej kadry na Mistrzostwach Europy.
3: A zapraszam Wojciech Marczyk.
12: Dobry wieczór. Polscy siatkarze wywiązali się z roli faworyta wzorowo i w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pewnie 3-0 pokonali reprezentację Portugalii. Nasza kadra miała drobne problemy jedynie na początku drugiego seta, ale szybko z nich wyszła, co pokazuje, że w polskiej drużynie było spokojnie i bez nerwów.
13: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymali mieliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
12: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która jutro ma dzień przerwy od grania, a w sobotę zmierzy się z Izraelem. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów, pełną polskich akcentów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zadebiutuje w Champions League na stadionie Old Trafford, gdzie zmierzy się z Manchesterem United. To dopiero magiczne rozgrywki. Wszyscy chcemy w nich uczestniczyć. Gdy wypada się z tego grona, człowiek uświadamia sobie, jak wyjątkowe to wydarzenie, a będąc w nim, chce się wykorzystać każdą chwilę. Mówił sentymentalnie Michael Carrick, trener Manchester United. Slavia Praga z Wiktorem Nowakiem i Oskarem Kubiakiem w składzie zagra z Lens w wyjściowej jedenastce, którego znalazł się Michał Skóraś. A wracające po 18 latach do Ligi Mistrzów Fenerbahce mierzy się z Romą. 63. minuta spotkania i jest remis 1-1. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem piłkarzy Widzewa Łódź. Władze klubu decyzję o zmianie szkoleniowca podjęły tuż przed ligowym klasykiem z Legią, który w weekend. Widzew w tym sezonie pod wodzą Wukowicza z siedmiu meczów ligowych wygrał tylko jeden, a nazwisko nowego trenera Widzewa poznamy jutro o 14:00. Takiej temperatury to ja dawno... I guess for now you've got the last laugh.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: O tym poinformuje was Anna Wachowska. Dobry wieczór.
2: Witam, zapraszam. Od północy do południa potrwa protest maszynistów. Co to oznacza dla podróżnych, wyjaśnimy w faktach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu sandomierskiego. Informuje w nim, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia. W faktach sportowych w RMF FM debiut Tymoteusza Puchacza w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Protest maszynistów potrwa do jutrzejszego południa, rozpocznie się o północy. Taką decyzję podjęła przed chwilą Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych mają zwalniać do 20 km na godzinę. Fakty o 21:00 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski. Dlaczego maszyniści przystępują do protestu?
3: Związkowcy przekonują, że chodzi im przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa na kolei.
4: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
3: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Protest spowoduje bardzo duże opóźnienia w całym kraju, przede wszystkim na odcinkach regionalnych, gdzie jest najwięcej przejazdów kolejowych.
2: Pilna informacja sprzed chwili. Wypadek autokaru na wschodzie Szwajcarii. Jak informuje tamtejsza policja, są zabici i ranni. Więcej informacji w kolejnych faktach. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił do mieszkańców powiatu sandomierskiego. RCB informuje, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia, kąpieli i przygotowywania posiłków. Sanepid wykrył w niej bakterie kałowe. Prowadzona jest dezynfekcja sieci. Miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. W Dallas w Teksasie rozpoczyna się drugi i ostatni dzień konwencji Partii Republikańskiej przed jesiennymi wyborami do kongresu. W Dallas jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, dziś przemawiać mają najważniejsi amerykańscy politycy tej partii.
5: Dobry wieczór. Na scenie pojawią się m.in. speaker Mike Johnson, wiceprezydent J.D. Vance i oczywiście prezydent Donald Trump. Do wyborców ma zwrócić się też o poparcie dla republikanów Caroline Leavitt, była sekretarz prasowa Białego Domu. Tu w kuluarach mówi się, że wcześniej czy później pojawi się na listach wyborczych republikanów. Wczorajsze wystąpienie Trumpa komentowane jest do teraz. Prezydent obiecał, że jeżeli republikanie obronią obie izby kongresu, wygrywając wybory, to każdy dorosły obywatel USA otrzyma $5000. To odbierane jest jako próba kupowania głosów. Prawo federalne zabrania przeznaczania środków bezpośrednio na to, by skłonić wyborców do głosowania. Aczkolwiek prezydent zaoferował wypłaty po wyborach, a nie przed nimi, więc teoretycznie głosów nie kupuje, ale składa obietnicę, która ze względu na rozmiary jest nierealna do zrealizowania. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
6: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do poznańskiego zoo z niemieckiego Duisburga przyjechały trzy słonice: Itosza, Saiła i Daisy. Na razie nie będą dostępne dla oczu zwiedzających.
7: 3 tygodnie to jest minimum na aklimatyzację. Zresztą to jest też czas, w którym będą z nami opiekunowie z Duisburga. Zobaczymy jeszcze w jakiej konfiguracji. No, chodzi o to, żeby słoniom zminimalizować stres. Sami widzieliśmy dzisiaj przy okazji wysiadania, wychodzenia słoni z takich specjalnych transportowych kontenerów właśnie dedykowanych słoniom, że no myślę, że gdyby nie było opiekunów z Duisburga, to byłby duży problem.
2: Podkreśla Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Rozmawiał z nim reporter RMF Max Przemysław Wałczyński.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe zaczynamy od najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek w Europie. A zaprasza Wojciech Marczyk, witamy.
1: Dobry wieczór. W pierwszym od 18 lat meczu Ligi Mistrzów Fenerbahçe Stambuł zremisowało 1-1 z AS Romą. Rozpoczęły się też kolejne dzisiejsze spotkania. Z uwagą będziemy śledzić, jak radzi sobie debiutant Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie, który mierzy się z Manchesterem United. Aż 3 Polaków od pierwszej minuty oglądamy zaś meczu Slavii Praga z Lens. W składzie klubu z Czech Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut gra Michał Skuraś. W żadnym z meczów, które rozpoczęły się dosłownie przed chwilą, nie padła jeszcze bramka. Komisja Ligi zajmie się sprawą SMS-ów, jakie trener Jagiellonii Adrian Siemieniec wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika przed meczem przedostatniej kolejki ubiegłego sezonu, gdy jego zespół mierzył się z GKS-em Katowice. Jak informują dziennikarze WP, Siemieniec miał pytać arbitra, czy może porozmawiać z sędzią tego spotkania Pawłem Raczkowskim o za zagrożeniu jego zawodników zawieszeniem za nadmiar żółtych kartek. Sędzia Wójcik przyznał w swoich social mediach, że nie jest to niespotykane zachowanie.
8: Zawsze w koniec sezonu rozmawiamy z kierownikami, z trenerami, z piłkarzami. My, przygotowując się do meczu, patrzymy, kto te kartki ma, kto jest zagrożony, żeby zarządzać jakoś temperaturą meczu.
1: Przepisy PZPN zabraniają jednak takich kontaktów, a gdy do nich dojdzie, sędziowie mają obowiązek zgłosić to do związku, co też Paweł Raczkowski zrobił. Tomasz Kaczmarek jutro zadebiutuje w roli pierwszego szkoleniowca Rakowa Częstochowa. Głównym zadaniem nowego trenera jest oczywiście poprawa wyników, bo Raków po 6 meczach ligowych ma 0 punktów. Właściciel klubu Michał Świerczewski stawia jednak przed nowym trenerem także inne cele.
9: Przywrócenie radości, żeby ta piłka cieszyła nie tylko kibiców, cieszyła również zawodników, przy założeniu oczywiście, że muszą realizować wszystkie plany, które są tutaj do zrealizowania, nawet jeśli w niektórych meczach to będzie coś, że będziemy cierpieć.
1: Raków jutro o 18:00 zagra u siebie z Motorem Lublin, a wieczorem w Krakowie Wisła podejmie Jagiellonię.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Anna Wachowska, słuchamy.
2: Zablokowana jest Krajowa 92 na Lubelszczyźnie. Ciężarówka potrąciła tam pieszego. Pod lupą faktów warszawska mapa punktów schronień. Posłuchajcie, co wynika z kolejnej już interwencji naszego dziennikarza w tej sprawie. Bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi będą, ale rozpoczną się z opóźnieniem. To informacja reportera RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 na Lubelszczyźnie. W Rogoźniczce, chodzi o trasę Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, ciężarówka potrąciła pieszego. Droga jest zablokowana, z utrudnieniami musicie się liczyć do pierwszej. Gdzie się ukryć w przypadku konfliktu?
3: Pytamy o fakty.
2: Pytamy niemal pół roku po interwencji reportera RMF FM. W kwietniu nasz dziennikarz wykazał, że do wielu warszawskich punktów schronienia, szczególnie tych oznaczonych jako dostępnych całodobowo, w rzeczywistości nie da się dostać, a administratorzy budynków nie znają procedur, co zrobić w sytuacjach krytycznych. Do tych miejsc wrócił Jakub Rybski.
4: Tak naprawdę nic się nie zmieniło, bo wszystkie punkty schronienia dostępne całodobowo, które odwiedziłem i okazało się, że całodobowe nie są, wciąż oznaczone są jako otwarte 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tak jest w przypadku budynku Kancelarii Senatu przy ulicy Smolnej 12, do której w ogóle nie wejdziemy bez upoważnienia, albo w Muzeum Fryderyka Chopina na warszawskim Wiślu. Co więcej, administratorzy budynków zwracają uwagę na inny problem. Do punktów schronienia takich jak garaże bardzo trudno dostać się osobom z zewnątrz bez odpowiednich instrukcji.
5: Nawet my mamy jako pracownicy do obiektu tego problem z dostaniem się tam, bo to nie jest tak łatwo wcale.
4: Mówił mi pan Jan z administracji budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, gdzie znajduje się, przynajmniej w teorii, całodobowe miejsce schronienia.
2: Mija rok od zmasowanego nalotu dronów zza wschodniej granicy. W polską przestrzeń powietrzną wtargnęło wtedy 19 bezzałogowców. Rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom we wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie. Mieszkające w nim małżeństwo cudem uszło z życiem. Trudno to zapomnieć, mówi nam właściciel domu Tomasz Wesołowski.
6: Lepiej zapomnieć, bo to już wystarczająco wpłynęło na psychikę i na zdrowie. Żyje się dniem dzisiejszym, a jak to Mickiewicz mówił, trzeba z młodymi naprzód iść. Po życie sięgać nowe. Trzeba powoli jakoś to próbować zapominać o tym.
2: W miejscu zburzonego domu powstaje nowy. Koszt jego budowy pokrywa resort obrony. Państwo Wesołowscy mają się wprowadzić do nowego domu przed Wigilią. Później niż planowano rozpoczną się bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Z czego wynika to opóźnienie?
7: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Mikołaj Konstanty potwierdza, że farmaceuci są gotowi, czekają tylko, aż ruszą procedury.
8: Prawdopodobnie z końcówką przyszłego tygodnia te szczepionki powinny pojawić się w aptecznych punktach szczepień. Natomiast czekamy na potwierdzone informacje zarówno z Ministerstwa Zdrowia, jak i z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
7: Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie, w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień.
2: Tak mocnego wstrząsu dawno nie odczuliśmy. Wszystko z półek w domu pospadało, relacjonują mieszkańcy Żarek, niedaleko Chrzanowa w Małopolsce. W kopalni Janina w Libiążu doszło do wstrząsu.
9: Mimo to, że można powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni, ale no jest to przerażające. Nieraz było tak, że też coś z półki spadło, rozbiło się, no i też koszty trzeba sobie pokryć.
10: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie, no bo to był bardzo duży wstrząs.
11: Często się to zdarza tutaj u was?
12: Proszę pana, często, ale naprawdę nie przypominam, żeby ten wstrząs był jakiś po prostu mniejszy. Ten był niesamowity. No niesamowity, no. Szczerze mówiąc, no nie należę do gości, którzy po prostu się czegoś boją, ale naprawdę przestraszyłem się.
2: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W faktach za godzinę będzie o jesiennych barwach w przyrodzie.
13: Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe, owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać, tak jak w przypadku tego berberysu.
2: Słyszymy się o północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: NATO miało udarmić tajną rosyjską operację pod wodą. Poznaliśmy szczegóły.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stację.
1: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
2: Anna Wachowska.
3: Jestem, zapraszam. 12 godzin potrwa protest maszynistów. Zgodnie z zapowiedzią właśnie powinien się rozpoczynać. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z A2 na Mazowszu. A na koniec barwy jesieni.
4: Te owoce czerwone, karminowe zauważyć możemy już z daleka. One bardzo urozmaicają nasz taki krajobraz jesiennego lasu.
3: To są fakty o północy. W tej chwili powinien ruszać protest na kolei. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To reakcja maszynistów na katastrofę w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przedwczoraj ciężarówka mimo sygnałów świetlnych wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych. Zmarła jedna osoba. Wczoraj została przeprowadzona wizja lokalna.
5: Cały czas trwają ustalenia, ale hipotetycznie lokomotywa, która uderzyła w ciężarówkę, która nagle wjechała przed czoło lokomotywy, spowodowało, że lokomotywa w wyniku siły, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element zahaczający z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, spadając na ten wagon i prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu. Jak Państwo widzieli, tam jest cały wagon uszkodzony i stąd niestety te osoby były albo poważnie ranne, albo tak jak ta pani niestety poniosła śmierć.
3: Mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa z PKP PLK. Uwaga kierowcy, pożar samochodu dostawczego na A2 na Mazowszu. W Starych Groszkach, to odcinek Kałuszyn-Siedlce, zablokowany jest pas w kierunku Terespola, ostrzegamy. Algieria zrywa stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Władze w Algierze uzasadniły ten krok szeregiem prowokacyjnych i wrogich działań ze strony Abu Zabi. Zapowiedziały również, że od dziś zamkną swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych i wojskowych samolotów zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyjątek przewidziano dla lotów pasażerskich do i z Algieru, które będą mogły odbywać się do końca roku. Emirackiemu ambasadorowi dano 48 godzin na opuszczenie kraju. Według analityków zerwanie stosunków jest efektem narastających od dłuższego czasu napięć. Abu Zabi wspiera roszczenia Maroka, głównego regionalnego rywala Algierii, do Sahary Zachodniej, gdzie 6 lat temu otworzyło konsulat. Algieria, podobnie jak większość państw muzułmańskich, sprzeciwia się normalizacji stosunków z Izraelem. Polskie doświadczenia z kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy mogą wybrzmieć w dorocznym orędziu szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Ursula von der Leyen wygłosi je w najbliższą środę. Mają też znaleźć się w rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Ceuty, którą eurodeputowani przyjmą za tydzień, przekazał dziennikarce RMF FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. O jakie konkretnie doświadczenia chodzi? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Ursula von der Leyen może wskazać Polskę jako przykład skutecznej ochrony zewnętrznej granicy w kontekście kryzysu w Ceucie, gdzie migranci z Maroka masowo próbowali przedostać się do Hiszpanii. Polska delegacja będzie natomiast zabiegać, by w rezolucji znalazło się odwołanie do rozwiązania zastosowanego przy granicy z Białorusią, czyli czasowego ograniczenia możliwości składania wniosków o azyl przy masowym naporze na granicę.
7: Dziś wydaje się, że powinno być to ogólnoeuropejskim prawem.
6: Mówi Halicki. Polska chce, by taki mechanizm można było stosować w całej Unii w sytuacjach kryzysowych.
3: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza przegrał na Old Trafford z Manchesterem United 0-4 w pierwszej kolejce fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w tych rozgrywkach reprezentant Polski wystąpił w pierwszym składzie czołowej drużyny Azerbejdżanu.
8: Te fakty rozbudzają wyobraźnię.
3: Pogoda wciąż letnia, ale w przyrodzie widać już duże zmiany. Wszystkimi odcieniami fioletu kwitną wrzosy, a zieleń liści powoli traci soczyste barwy i lada moment zmieni się w żółty, pomarańczowy i czerwony. A to oznacza, że jesień coraz bliżej.
4: Jesienne kolory zaczynają powoli tutaj w naszym otoczeniu się przebijać. Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe. Owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać, tak jak w przypadku tego berberysu. wrzos. Wrzos też już kwitnie pełną parą, a także pojawia się również wrotycz ze swoimi żółtymi kwiatami. Także jesień już stoi za progiem.
3: A to prawdziwa uczta dla oczu, o czym Dorota Wleklik z RMF Max rozmawiała z Kamilem Blaskiem z nadleśnictwa Kłodawa.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: O pierwszej. Śledczy ustalają przyczyny wypadku autokaru w Szwajcarii. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych. Delegacja Stanów Zjednoczonych w Polsce ogląda lokalizacje, w których mogą powstać amerykańskie stałe bazy wojskowe. A na koniec zabierzemy Was w podróż w czasie, gdy maluch był marzeniem, a szary ziemniak bohaterem naszych stołów. Kilka osób zginęło, a kilka doznało obrażeń w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazdem podróżowali Holendrzy, 48 osób. Do wypadku doszło w kantonie Gryzonia. Według prasy szwajcarskiej autokar należał do holenderskiej firmy turystycznej, która oferuje wycieczki po całej Europie. Autokar zderzył się z barierką. Pojazd następnie zjechał z drogi w prawo i przewrócił się na bok. Kilka osób zginęło, a kilka innych zostało rannych, podkreślał rzecznik policji. Zdjęcia z miejsca wypadku możecie zobaczyć na rmf24.pl. Ministrowie obrony prezentowali amerykańskiej delegacji polski przemysł zbrojeniowy i potencjalne miejsca stałego stacjonowania wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Pod uwagę branych jest 5 lokalizacji na zachodzie kraju.
2: My proponujemy, my przedstawiamy, decyduje strona amerykańska. My wszędzie tam, gdzie pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańskich. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin. Dziękuję też samorządowcom ze wszystkich tych miast, województw, które wymieniłem, za ich zaangażowanie i też gotowość do partycypacji, czyli udziału w kosztach tego przedsięwzięcia. To jest duża inwestycja, jeszcze raz, to jest duży wysiłek polskiego podatnika, ale to jest najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo.
1: Mówił w Karpaczu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Sąd rodzinny w Gliwicach zajmie się sprawą dwóch nastolatków, którzy stwarzali zagrożenie w czasie jazdy na hulajnogach. Pierwszy z nich uciekał przed policją, drugi doprowadził do wypadku. Jeden z nich ma 14, a drugi 12 lat. Jak doszło do wypadku, o tym Marcin Buczek.
3: Kobieta na motocyklu przejeżdżała obok 12-latka jadącego w tym samym kierunku na hulajnodze. Nagle nastolatek skręcił w lewo i uderzył w motocyklistkę. To ona została poszkodowana i zabrana do szpitala. Nastolatek natomiast odjechał, ale niebawem na miejsce wypadku przyprowadziła go mama. Jak się między innymi okazało, był za młody na to, aby samodzielnie poruszać się hulajnogą elektryczną po publicznej drodze. Z kolei wspomniany 14-latek nie zatrzymywał się, mimo że jechał za nim radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami. Jak się okazało, między innymi jechał bez uprawnień, hulajnoga była uszkodzona, a w czasie ucieczki nie zwracał uwagi na znaki drogowe i nie reagował na policyjne sygnały.
1: Zdrajcy i taksówkarze to obelgi, jakie w Wielkiej Brytanii pojawiły się pod adresem ratowników, którzy niosą pomoc ludziom na kanale La Manche, informuje londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Ratownicy dbają o bezpieczeństwo nielegalnych imigrantów, którzy na dmuchanych pontonach przeprawiają się przez kanał La Manche. Zdjęcia ochotników biorących udział w tych akcjach zostały upublicznione w mediach społecznościowych, co spowodowało lawinę obelg pod ich adresem. Wzywano do tego, by nie obsługiwać ratowników w pubach. Pojawiły się także groźne karalne. Brytyjska policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Służby ratownictwa morskiego są organizacją charytatywną, która utrzymuje się z publicznych składek. W reakcji na te wydarzenia rząd potępił wszelkie formy ataków wymierzone w ludzi, którzy często z narażeniem własnego życia niosą pomoc innym.
1: Izraelskie siły zbrojne zniszczyły w południowym Libanie system tuneli używanych przez proirańską organizację terrorystyczną Hezbollah. Według amerykańskiej służby geologicznej wybuchy spowodowały wstrząs o magnitudzie 4,1, czyli podobny do małego trzęsienia ziemi.
5: Fakty RMF FM na tropach historii.
1: A gdyby tak na chwilę cofnąć koszalin do czasów, kiedy neon był luksusem, maluch był marzeniem, a ziemniak bohaterem domówek? Możliwe będzie to w najbliższy weekend. Na dziedzińcu Koszalińskiego Muzeum ruszy impreza Kolorowe odcienie szarości PRL-u.
6: Pokazać tę szarą rzeczywistość. No a któż inny, jak nie szary ziemniak, kartofel czy pyra, tym bohaterem PRL-u był i jest cały czas w naszej wyobraźni. Ale to właśnie jest też ten element, którym myślę, nie tylko zaskoczymy, ale rozsmakujemy Państwa, bo oczywiście, jeżeli kowr, to oczywiście będzie można smakować i cudownie też te smaki wspominać i zabierać ze sobą.
1: Podkreślała w rozmowie z Eweliną Piechorowską Joanna Chojecka, dyrektorka muzeum w Koszalinie. I na koniec publicystyka. Postępowanie w Szpitalu Południowym zakończy się w ciągu kilku miesięcy, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Audyt to konsekwencja afery, do której doszło przed wakacjami w tej placówce. Młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego SOR-u. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
7: Tam świadków jest naprawdę sporo do przesłuchania i mogą pojawić się dodatkowe wątki.
8: A czy pojawiają się, czy potwierdzają się, albo przynajmniej czy macie podejrzenia, że potwierdzają się te zarzuty bardzo poważne, no choćby właśnie o zagrożenie śmiercią?
7: Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań, które doprowadziłyby do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa i my to cały czas badamy.
8: Pojawiało się też pytanie, dlaczego nikt nie alarmował wcześniej? To znaczy, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko samego doktora Kacprzyka, ale całego szpitala.
7: Dla mnie niewytłumaczalne, można to wyjaśnić tylko atmosferą pewnego zastraszenia, strachu, jakimś układem. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla lekarza, który wiedząc o skali zaniedbań, nie informuje o tym ani przełożonych, ani na przykład izby lekarskiej. Myślę, że po tym zdarzeniu wszyscy lekarze w Polsce wiedzą już doskonale, że jeżeli zdarza się sytuacja, która budzi ich niepokój, to mają obowiązek alarmować.
8: No dobrze, a może to jest tak, że po prostu przez tak wiele lat lekarze trochę to ukrywali, trochę zamiatali sprawę pod dywan, że nie ma takiego nawyku, żeby zgłaszać sprawę, jak to się kiedyś mówiło, donosić na kolegę.
7: Czyli kultura organizacyjna kuleje, bo ona jest wzięta z poprzedniego systemu.
8: Kultura milczenia.
7: Czy kultura milczenia, może kultura zastraszenia, może bardziej kultura jakoś to będzie w polskiej ochronie zdrowia? Dam prosty przykład. Chirurg dyżurował na oddziale, dyrektor mówi, a zejdź jeszcze na SOR, pokonsultuj w ramach godzinach pracy. Chirurg mówi, zostawię swój oddział, ale dyrektor mówi, no ale wiesz, nie mam kim pracować, pomóż. Chirurg schodzi na oddział, no to jeszcze rehabilitacja medyczna, to weź jeszcze dyżur jednocześnie na rehabilitacji. No tak, no ale muszę mieć swój oddział, ale jakoś to będzie, damy radę. I to takie właśnie jakoś to będzie, damy radę, partyzantka w ochronie zdrowia, ona ma się dobrze od bardzo wielu lat. To nie jest wymysł teraz doktora Kacprzyka, który naginał procedury.
8: Ale on jest młodym lekarzem, to znaczy to jest bardzo młody lekarz i okazuje się, że ta kultura się nie zmienia, mimo że zmieniają się pokolenia lekarzy.
7: I tutaj akurat przy doktorze Kacprzyku trzeba powiedzieć, że zawiodły wszystkie bezpieczniki. Znaczy dla bezpieczeństwa pacjenta musi być nadzór starszego lekarza ze specjalizacją na że musi być osoba z pełnymi kompetencjami i tak dalej, można to mnożyć rzeczywiście, ale od wielu lat w ochronie zdrowia mamy podejście jakoś to będzie i na tym cierpią wszyscy, i lekarze, i pacjenci.
8: No dobrze, a co z, no właśnie, chciałem się zapytać o tą reformę. No jest pan wdzięczny za wybuch afery Zonda Krypto, panie doktorze, panie prezesie?
7: Nie, środowisko lekarskie nie ma nic wspólnego z
8: aferą. A ja nie twierdzę, że to wyście ją wywołali. Ja się o to pytam dlatego, że temat pensji lekarskich, zapłaty, czy w ogóle reformy opieki medycznej zszedł z tapety. Nikt już o tym nie mówi.
7: 95% nawet więcej lekarzy dzisiaj w naszych ankietach mówi o tym, że czują się niesprawiedliwie potraktowani i że ta nagonka na lekarzy, z którą mieliśmy do czynienia, ona uderza w tych uczciwych uogólnienia, które padają z ust polityków. One wprost szkodzą nie tylko samym lekarzom, ale i zaufaniu lekarza do pacjenta. W tym sensie przejście do merytoryki, do rozmowy o tym, jak zapobiec takim problemom w przyszłości, zamiast zrzucania odpowiedzialności na lekarzy, zamiast obrażania naszej grupy zawodowej, to jest dobry moment.
8: Panie doktorze, ale przyszliście już do merytoryki? No bo to jest pytanie podstawowe w moim prezesie. Co się wydarzyło?
7: Pierwsi, panie redaktorze. Pokazaliśmy 3 postulaty. Odpolitycznienie, zmiana wyceny procedur i jednocześnie tachografy dla lekarzy.
8: Ja się nie pytam o środowisko lekarskie, pytam się o środowisko polityczne. To znaczy dzisiaj ma być zaprezentowana na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt zmian. Lekarze już je widzieli? Widział je pan?
7: Nie zapoznawałem się jeszcze dokładnie z tymi zmianami. Projekt jest znany już tak naprawdę od lipca.
8: Ale ktoś z wami rozmawiał? Bo słyszałem, że miały być jakieś rozmowy, miało być jakieś spotkanie, coś się miało wydarzyć w ostatnich dniach.
7: Nie konsultowano z nami tego projektu inaczej niż w drodze formalnej, czyli rozmów żadnych nie było. Natomiast my widzimy, że rząd próbuje zrzucić odpowiedzialność na lekarzy, sprawić wrażenie, że oto mają być jakieś negocjacje, skierować uwagę opinii publicznej na stawkę, że może lekarzom to jest za mało, czyli pazerni lekarze zjedli pieniądze.
8: No, ale sam pan mówił o tym, że o pieniądzach jeszcze możecie rozmawiać, że to nie jest ostateczna decyzja. Te 240 zł za godzinę to nie musi być stawka ostateczna.
7: Ale my nie chcemy rozmawiać o tej stawce, tylko chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w 3 miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś
9: jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę. Urawniłowka nikomu nie służy, rozmowa o jednym poziomie pensji, niezależnie od tego, kto pracuje, ile, gdzie i co robi, jest naszym zdaniem wydmuszką.
8: Ale rząd i tak już ustąpił, to znaczy nawet jeżeli cokolwiek zostanie wprowadzone, czego nie wiemy, to i tak już 12-miesięczne wakacje legis, co oznacza, że jeśli nawet dość szybko zostanie cokolwiek uchwalone, czego nie wiemy, to zacznie obowiązywać, jak już tego rządu nie będzie. No, będzie jakiś nowy, jaki nie wiemy. Czyli de facto może się okazać, że zgodnie z pana tezą, nikt nie wygrał z lekarzami.
9: Nikt nie wygrał bez lekarzy, panie redaktorze. Te tezę modyfikujemy, dlatego że rzeczywiście żaden system ochrony zdrowia na świecie nie uległ modyfikacji ani zmianie bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tak jakby pan chciał reformować górnictwo bez górników, no wywołuje
8: tak,
9: protesty.
8: Ale ja się pytam bardzo konkretnie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest przesunięte. To znaczy, wygląda na to, że nie ma determinacji, żeby się w tej sprawie coś zmienić.
9: Albo projekt jest zły, niekompletny i nie dotyka istoty problemu. Dyrektorzy szpitali mówili wprost, zagraża bezpieczeństwu pacjenta, dostępności do świadczeń. Nie tylko potrzeba czasu, ale też potrzeba głębokiej zadumy, czemu ma ten projekt służyć, oprócz zaspokojenia gniewu, oburzenia opinii publicznej na konkretną aferę radnego Koalicji Obywatelskiej ze Szpitala Południowego.
8: Panie doktorze, panie prezesie, ale pytanie, czy rzeczywiście zarobki, przynajmniej niektórych, nielicznych lekarzy, nie są za wysokie. One rzeczywiście generują złość opinii publicznej.
9: Nie potrafię powiedzieć, czy są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie pracy, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć. To, że przez lata doprowadzono do sytuacji, gdzie lekarz na kontrakcie, który miał szczęście wykonywać wysokopłatne procedury, bo wycena jest rzeczywiście absolutnie do zmiany, i jeszcze pracował w miejscu, gdzie 3 szpitale blisko siebie o niego rywalizowały i podbijały stawkę, to musi się skończyć, bo to jest głęboka patologia. Tylko nie leczmy tej choroby, lecząc objawy, tak jakby kornik pojawił się w lesie, a pan redaktor zarządziłby jako premier, żeby cały las wypalić.
8: Bo nie jestem premierem. Co z Dawidem Kacprzykiem? Co się z nim dzieje? Też jest dochodzenie przecież Naczelnej Rady Lekarskiej.
9: My nie mamy dzisiaj informacji o tym, czy pan doktor Kacprzyk podjął zatrudnienie, czy nie. Zresztą nie jest rolą Naczelnej Rady Lekarskiej śledzenie konkretnych
8: ale
9: lekarzy.
8: Ale jak to możliwe? Nie wiecie, co się z nim dzieje kompletnie?
9: Jest obowiązek raportowania miejsc pracy co do zasady do rejestru. Tutaj tych zmian według mojej wiedzy pan doktor nie dokonał. W związku z tym liczymy na to, że za chwilę zakończymy postępowanie, będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czyli albo lekarza uniewinnić, albo ukarać naganą, upomnieniem, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, karą pieniężną, zabraniem prawa wykonywania zawodu lub jego zawieszenia.
8: Podobno szpitale odmawiają mu zatrudnienia. Takie informacje medialne dla odmiany się pojawiają, że on szukał miejsca, żeby skończyć swoją rezydenturę, zrobić specjalizację z anestezjologii, ale nikt go nie chce przyjąć.
9: Nie da się obronić, ja też nie podejmuję się bronić dzisiaj pana doktora Kacprzyka, skala tych zaniedbań. I fakt, że pan doktor zwrócił natychmiast 500 000 zł, myślę, że szokuje opinię publiczną i pokazuje, że tam nieprawidłowości, poważne nieprawidłowości rzeczywiście mogły mieć miejsce i wymagają zbadania. Natomiast musimy poczekać na wyniki wszystkich ustaleń, żeby nie okazało się...
8: To jest dla niego koniec kariery? No bo to trudno nie odnieść takiego wrażenia, że w Polsce będzie mu bardzo trudno znaleźć pracę.
9: Wiele osób w przestrzeni publicznej, wielu polityków udowadniało już, że najpierw w mediach padały słowa, że to koniec kariery, a potem ci politycy wypływali jako mężowie stanu. Tego oczywiście życzymy doktorowi Kacprzykowi, ale najpierw, jeżeli doszło do nieprawidłowości, musi po prostu ponieść karę.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w RMF FM. Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.